she said, I suppose you've heard about Alice.

deszczyk sobie mży. Nie zrobię nic, a w stawach aż mi trzeszczy smutny

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami, okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mi.

Retete. Retete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

milczeniu. Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny,

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych,

0: promocję.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej śpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Trwało to kilka minut. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Hiszpański adwokat ukarany za korzystanie ze sztucznej inteligencji.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Dorota Wartycka, dzień dobry. Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3:50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania, między innymi na terenie Lublina, został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
6: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
7: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
8: Specjalnie pani przyszła?
9: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
8: Teraz tyle hejtu się wylewa.
9: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
4: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
10: Ja to jest, no. Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
11: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
12: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy, w szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
13: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
4: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
14: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
4: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju co najmniej do końca tygodnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
3: Zablokowana jest droga krajowa nr 24 między Gorzyniem i Kwiliczem w Kamionnej. To jest teren województwa wielkopolskiego. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe. Są ofiary śmiertelne. Aż 6 osób jest rannych. Kierowcy, którzy chcą pojechać do Poznania tą drogą, muszą w Kwiliczu skręcić na drogę wojewódzką nr 186. Później w Sierakowie na 182. W Międzychodzie na 160 i przez Gorzyń dojechać do Poznania. Natomiast służby posprzątały już po wypadku na drodze krajowej nr 61 między węzłami Suwałki Zachód i Suwałki Północ w Brodzie Starym na terenie województwa podlaskiego. Jezdnia w kierunku z Litwą była zablokowana. Teraz już pojadą państwo tamtędy swobodnie, ale proszę oczywiście jechać ostrożnie i uważać na siebie.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
2: Wracają upały. Dziś jeszcze tylko na północnym wschodzie będzie poniżej 30 stopni, bo około 25. W pozostałej części kraju od 30 do nawet 35 na zachodzie. Do tego pełne słońce. Dziś sucho i bez deszczu, jutro nadal gorąco, a już może popadać.
0: Zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Asia Kruk, dzień dobry, 5 minut po 6:00. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda w czwartek 30 lipca, 211 dzień roku. Dzisiaj do końca roku 154 dni, do końca lata 54. Słońce wstało 6 minut przed 5:00, zajdzie o 20:30. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 10 minut i potrwa 15 godzin i 37 minut, więc całkiem nieźle. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No to chyba wszyscy obchodzimy, bo my tu wszyscy w gronie przyjaciół. A także Dzień Sernika. I od razu mogłabym zadać fundamentalne pytanie, z rodzynkami czy bez? Ja jestem brygada rodzynki, od razu się przyznaję, bez bicia, że państwo nie. 22 444 4004, oczywiście w każdej sprawie zapraszamy. Krystyna Prońko już się rozkręca, za chwilę będzie Bruce Channel. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, budzimy się.

12 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co w dzisiejszej prasie? No zaczynamy od tematów takich chyba Państwu najbliższych, czyli od dzisiejszego faktu, gdzie na stronie 8 czytamy: kuracjusze, chodzi o sanatoria, kuracjusze, którzy nie stawią się na turnusie w sanatorium, być może będą musieli liczyć się z karami. Resort Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia analizują, jak skutecznie dyscyplinować takich pacjentów. W grę wchodzi nawet roczny szlaban na kolejny wyjazd do uzdrowiska na NFZ. Nie stawisz się do sanatorium, będzie szlaban. Czytamy na stronie 8 dzisiejszego faktu. Co jeszcze w gazetach? Rząd pracuje, gazety piszą o tym. Gazeta Wyborcza. Rząd pracuje nad zaostrzeniem kar za niszczenie lasów kładami. O takie przepisy od dawna apelowali samorządowcy z terenów, gdzie nielegalne rajdy stały się plagą. To już chyba właściwie cała Polska. Czytamy o tym dzisiaj w Wyborczej na stronie 13. Natomiast w dzienniku, w Gazecie Prawnej o tym, że rząd pracuje nad najmem krótkoterminowym, czyli po prostu tak na jedną, dwie, trzy noce takim turystycznym najmem. Prywatni ludzie wynajmują swoje mieszkania, turyści tam przyjeżdżają, hałasują. Nie jest dobrze. Nowe pomysły w sprawie najmu krótkoterminowego, między innymi taki pomysł, że właściciel mieszkania jednak będzie mógł, musiał uzyskać zgodę na prowadzenie takiej działalności, tego najmu krótkoterminowego, tak zwanego. Najpierw to było w tym projekcie, później zostało wykreślone, teraz znowu wraca. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj o tym pisze. I jeszcze na koniec Super Ekspres, a tam Rancho, już wiemy. Jeszcze będziemy o tym mówić. Rancho wraca na ekrany telewizorów w grudniu. A w dzisiejszym Super Ekspresie Ilona Ostrowska, która nie była gotowa na sukces Rancha i mówi: fani koczowali pod moim domem. Cały wywiad, cały artykuł na stronie 10. Gorąco polecamy. To przypomnę, Super Ekspres. A w pogodnym poranku Radia Pogoda, Mieczysław Fok i Tango Milonga.

0: mamy tylko siebie, śpiewała Partita przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, więc życzę Państwu, przyjaciołom Radia Pogoda, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Proszę się dobrze bawić, dzisiaj i zawsze. No i być zdrowym i uśmiechniętym. Dozwolone od lat 18, czerwone gitary już za chwilę w pogodnym poranku. Jest 6:19.
1: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Została ostatnia reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

pogodny poranek w Radiu Pogoda, 26 minut po godzinie 6. My, proszę Państwa, wrócimy jeszcze do tych sanatoriów, o których mówiłam w przeglądzie prasy, no bo Państwo odzywają się na ten temat. 22 444 4004. Za chwileczkę będziemy do tego wracać. A teraz najpiękniejsze melodie, Jan Wojtak i Wawele.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 26 minut będzie godzina 7. Super Express pisze dzisiaj o nowym pomyśle rządzących, żeby kuracjusze, którzy nie zjawią się w sanatorium, a mają skierowanie, mieli szlaban przez jakiś czas, no przez rok załóżmy, na kolejny wyjazd. W tej sprawie też, no w sprawie sanatoriów telefonują Państwo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Mhm. Mówiła Pani, że w gazecie pisali, że Narodowy Fundusz Zdrowia myśli, żeby niesfornych ludzi, którzy są w sanatorium, ukarać rocznym czekaniem. My i tak na Śląsku od jednego wyjazdu do następnego wyjazdu musimy czekać rok, żeby złożyć nowy wniosek. Nie wiem, jak jest w innych województwach, ale u nas tak jest. Człowiek wraca na przykład w styczniu i do następnego roku w styczniu lekarz nowego skierowania nie wypisze. Nie wiem, co oni tam znowu kombinują. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i miłych dni dla Pani i wszystkich redaktorów. Renata ze Świętochłowic.
0: Bardzo dziękuję Pani Reniu, ściskam mocno bardzo. No tak, tak, jest takie prawo, że kolejny wniosek czy skierowanie do sanatorium można złożyć po upływie roku od zakończenia pierwszego, znaczy poprzedniego turnusu uzdrowiskowego, czyli de facto musimy między jednym i drugim sanatorium czekać 18 miesięcy. No sanatoria też nie są z gumy, ale rząd ma taki projekt, że jeżeli ktoś dostanie to skierowanie na do sanatorium na konkretny termin i konkretny obiekt, a to się nie zawsze podoba i konkretną porę roku, prawda, proszę Państwa? No i jeżeli z tego nie skorzysta, to jeszcze dłuższa będzie w takim razie ta przerwa. No taka po prostu kara. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dionne Warwick już za chwilę, bo wracamy do najpiękniejszych melodii dosłownie za moment.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Ależ to piękne. Wymyśliłam cię, Irena Jarocka, w pogodnym poranku Radia Pogoda. I piękne jest to, z czym państwo do nas telefonują pod 22 444 4004. Halo, kto tam?
1: Moje imię Mira. Dobre słowa o poranku. Dla pani Asiu, dla pana Zygmuncie. Brzask przetarł niebo. Zaróżowił się świt bez troski. Promieniem musnął wody, ucałował kwiaty, ludziom przyniósł radość wschodzącego dnia. Życzę dnia pełnego dobrych przeżyć. Pozdrawiam serdecznie. Mira.
0: Bardzo, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Miro. To było o dzisiejszym poranku właśnie, tak sobie myślę, a Zygmunt już w drodze do radia to pewnie słucha i też się wzrusza, bo ja się wzruszyłam. Czym ja się mogę odwdzięczyć? Najpiękniejszymi melodiami Anna German, tańczące Eurydyki dla pani Miry, poetki.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 3:04 już właściwie i będzie godzina 7:00. Najważniejsze wiadomości o godzinie 7:00. Już wiadomo, kiedy odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Przypomnijmy, po referendum, w którym odwołano prezydenta tego miasta. To szczegóły w wiadomościach. Do kalendarza natomiast będziemy po godzinie 7:00 już zaglądać i będą nam towarzyszyć oczywiście najpiękniejsze melodie. Marek Grechuta zaraz po 7:00. Nie dokazuj.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o! Lewia, tanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodka. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
8: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
9: Została ostatnia reklama. Gdy

0: soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jakie jest najbardziej zielone miasto w Polsce? I jak wygląda pierwsza... no powiedzmy piątka, wiedzą Państwo? Będziemy o tym mówić po godzinie 7:00 między innymi w pogodnym poranku, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
2: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
2: Dorota Werdecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Koło godziny 3:50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
5: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
4: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
2: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Władimir Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
6: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
2: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
7: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Liga Mistrzów? Możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. Duńczycy grają dalej, tak samo jak Fenerbahce, które zremisowało w Zabrzu z Górnikiem 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule wygrało 1-0. Marzenia odkładamy o rok. Kamil Majszak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał w drugiej rundzie z rozstawionym z numerem trzecim Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6-4-6. Dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręch, jej rywalką będzie rozstawiona z jedynką Jessica Pegula.

0: Pogoda.
1: Upalny czwartek przed nami. Nigdzie nie powinno padać, się wszędzie sporo słońca. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do nawet 35 stopni, to w zachodniej Polsce.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
3: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 30 lipca. Mamy 211 dzień roku, do końca roku 154 dni, do końca astronomicznego lata 54.
4: Słyszałeś piękny wiersz, który nam zaprezentowała pani Mira?
3: Słyszałem i się wzruszałem, jadąc do radia, naprawdę. I sobie pomyślałem, jaki ten świat piękny.
4: Piękny, nie? A jeszcze piękniejszy.
3: A dziś zapowiada się naprawdę ładny i ciepły letni dzień.
4: No więc korzystajmy od samego rana, proszę Państwa, z najpiękniejszych melodii i budzenia się z Radiem Pogoda. Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 7. Co tam w kalendarzu dzisiejszym? Imieniny Julita i Piotr, wszystkiego dobrego. A poza tym wydarzenia z 30 lipca rok 1947. Tego dnia urodził się Terminator.
1: Czyli Arnold Schwarzenegger oczywiście. Kulturysta najpierw, później aktor, a jeszcze później polityk. Podobno całkiem niezły. Ciekawostka na temat filmu Terminator. W 2008 roku ten film został wprowadzony do Narodowego Rejestru Filmowego Stanów Zjednoczonych i Biblioteki Kongresu jako film, uwaga, tu cytat, znaczący kulturowo, historycznie bądź estetycznie. Także dzięki roli Arnolda Schwarzeneggera.
2: Hasta la vista, baby.
1: Ja to tak sobie myślę, nie wiem, czy państwo oglądali ten film, żeby on się nie okazało, że to jest film dokumentalny, a nie jakiś tam taki sensacyjny.
0: I jeszcze rok 1941. Tego dnia, tego roku urodził się Paul Anka, kanadyjski piosenkarz, autor piosenek z pochodzenia Syryjczyk.
1: Od dziecka wiedział, że będzie piosenkarzem. Urwał się rodzicom dość wcześnie z domu. Najpierw śpiewał w kościelnym chórze, no ale później właśnie stwierdził: nie, ja teraz chcę spróbować sam. A rodzice, którzy prowadzili restaurację, powiedzieli: dobrze, dziecko, jedź do wielkiego miasta i rób co chcesz. No więc w wieku 13 lat założył własny zespół i właściwie jest na scenie już ponad 70 lat. I teraz zaśpiewa w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wszystkiego najlepszego, Paul Anka, Lonely Boy.

Ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Mówiliśmy o tym, że zapowiada się ładny, ciepły, letni dzień. On będzie bardzo ciepły, proszę Państwa. Na zachodzie i południu temperatury będą sięgać 35, nawet 36 stopni. Tyle między innymi zapowiadane jest we Wrocławiu i okolicach. Dolny Śląsk generalnie, w Szczecinie 35, Poznań 35. Czym dalej na wschód, tym troszkę chłodniej, ale tylko troszkę, dlatego że Warszawa 32, Kraków 32, najchłodniej będzie na wschodzie, Białystok, Suwałki 29.
1: Chciałoby się w taką temperaturę skryć w cieniu, najlepiej pod drzewkiem. No to sprawdzimy już za chwilę, w których miastach jest najwięcej drzew, skwerów, parków, zieleńców, a w których raczej nie będzie się gdzie skryć.
2: Radio Pogoda.

0: promocję.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
9: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.

0: 7.31, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zygmuncie, mówiłeś przed chwilą, że będzie bardzo gorąco i wszędzie tak właściwie te temperatury powyżej 30 stopni i taki prawdopodobnie będzie najbliższy tydzień. Schowałoby się w cieniu, najlepiej drzew. No to proszę Państwa, oto informacja, ile procentowo na powierzchni miasta, w największych miastach polskich jest lasów, parków, skwerów, krzaków, terenów zieleni. Na pierwszym miejscu, jak Państwo sądzą, jak myślisz, Zygmuncie?
1: Ja wiem.
0: Zielona Góra, czyli tak adekwatnie jest do nazwy. Tak. Aż 55% powierzchni miasta to są tereny zielone, proszę sobie wyobrazić, czyli ponad połowa. Trzy razy więcej niż terenów zabudowanych. Na drugim miejscu są Katowice i to jest 43%.
1: A tu zaskoczenie.
0: Ja myślałam, że Katowice są na pierwszym, bo tam jest naprawdę dużo zieleni na terenie miasta. No w każdym razie na trzecim Bydgoszcz 30%. Mhm. Gdzie są takie duże polskie miasta? No Warszawa to tylko 16% terenów zielonych w stosunku do powierzchni miasta. Gdańsk 19%, Poznań też 16%. Natomiast najbardziej zabetonowane i najbardziej zabudowane i z najmniejszą ilością zieleni miasta w Polsce to Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Wrocław i Łódź. Wszystkie poniżej 10%. Tam jest jeszcze dużo do zrobienia, drogie władze miasta.
1: Czyli Zielona Góra na pierwszym miejscu, końcówka
0: Rzeszów na ostatnim.
1: Rzeszów.
0: No i właśnie tak to wygląda, proszę Państwa. Chronimy się w cieniu naprawdę, bo to trzeba na siebie uważać. Są najpiękniejsze melodie, Skaldowie, dopóki jesteś, a za chwilę Zofia Kucówna z Jerzym Wasowskim. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 27 minut będzie 8:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 8. Co prawda kalendarium już było, ale mamy tutaj suplement. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
2: Witam.
1: No, dzień dobry.
2: I panie redaktorze. Tak ładnie dzisiaj mówię, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Panie Asiu, panie Zygmuncie. Dzisiaj mam szóstkę z przodu. Nie ma Roberta Janowskiego, nie ma mi kto złożyć życzeń. Ewa z Wrocławia.
0: Ależ to pani Ewo, no my jesteśmy
1: tak,
0: przecież.
1: To nie
0: no.
1: Ma.
0: Oczywiście, wszystkiego najlepszego.
1: Dobrego, dużo zdrowia, pomyślności i pięknego dzisiejszego dnia.
0: I proszę pamiętać, że 60 to nowa 30. Zresztą 70 i 80 też. Życzymy wszystkiego najlepszego, pani Ewuniu, i ściskamy.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut pozostało do godziny 8. Jeszcze raz zaglądamy do kalendarza. 85. urodziny obchodzi Polanka.
1: Kanadyjski piosenkarz, z którym państwo mają wspomnienia swoje związane. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi stały słuchacz z Wrocławia, Bogdan. Chciałbym powiedzieć taką ciekawostkę o Paulu Ance, piosenkarzu kanadyjskim. Otóż w 1964 roku wystąpił we Wrocławiu w Hali Ludowej. Dzisiaj nazywa się Hala Stulecia. Otóż pan Paul miał długi, czarny płaszcz podbity czerwoną podszewką. I ten płaszcz był tak rozwinięty jak motyl, jak on śpiewał. Także to robiło kolosalne wrażenie. Więc po kilku dniach mój kolega uszył sobie taki płaszcz. Taka ciekawostka właśnie o Paulu Ance. Pozdrawiam z Wrocławia serdecznie.
0: 64. rok, pan powiedział?
1: Ale coż to był za szyk sobie.
0: Słuchaj, ale pamięć jaka, panie Bogdanie, naprawdę gratulujemy.
1: Oj tak, pan Bogdan jest naprawdę wyjątkowym słuchaczem Radia Pogoda i bardzo dziękujemy, panie Bogdanie, za to wspomnienie. A tak swoją drogą, to, że jest Hala Stulecia we Wrocławiu, no to oczywiście wszyscy wiedzą, ale chyba każdy z Wrocławia albo każdy, kto się wychowywał we Wrocławiu jeszcze do niedawna, to i tak to dla niego będzie Hala Ludowa. No nie jest tak. No dla mnie tak jest właśnie. Ale to nic złego oczywiście. Olgierd Buczek teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwileczkę będziemy państwa zapraszać do zabawy za 9 minut 8.
3: Stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Za 5 minut będzie godzina 8. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Już za chwilę usłyszą Państwo wiadomości, a w nich upały i pożary, niestety, ale będzie też optymistyczna wiadomość na koniec. I bardzo optymistycznie także po godzinie 8.
1: Czyściutki, dziewiczy, niezapisany, wisi na ścianie. Co to jest?
0: Mogę odpowiedzieć już?
1: Proszę.
0: A nagrodę dostanę?
1: Tak, nie.
0: To jest nowy diagram krzyżówkowy. Już jest od dzisiaj nowa krzyżówka. Ta krzyżówka, z którą będziemy bawić się do końca wakacji z Państwem. Zapraszamy serdecznie. 22 444 4004. Czysta karta. Państwo sobie zaglądają na stronę radiopogoda.pl, drukują diagram krzyżówkowy, rozwiązują go każdego dnia po godzinie 8 z Radiem Pogoda. Dzisiaj zaczynamy nową krzyżówkę.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po co się chodzi do lasu? No po to, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, ale po to, żeby policzyć dziką zwierzynę też. I o tym między innymi będzie mowa po godzinie 8 w Radiu Pogoda. A teraz wiadomości.
7: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Dorota Wardycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3.50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gmiętrek-Zabłocka.
8: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
9: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
8: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
10: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyjść. Przestało i później znowu, dwa razy.
8: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
7: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
11: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
7: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów. Trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
12: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
7: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
13: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
7: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.

0: Pogoda.
1: Czwartek będzie pogodny, słoneczny i bez deszczu. W większości regionów upał, najchłodniej na północnym wschodzie około 25 stopni, w pozostałych regionach od 30 do 34 w zachodniej Polsce.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, 30 dzień lipca, 211 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:54. Zachód będzie o 20:30, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 1:10.
3: I dla kogo to będzie emocjonujący dzień? Być może dla kogoś, kto już za chwilę zagra w pogodnej krzyżówce w Radiu Pogoda. Mamy zupełnie nowy diagram. Sprawdzali go już Państwo na stronie www.radiopogoda.pl. Jeśli tak, to proszę wydrukować i bawić się razem z nami, bo powrotów do zagadek nie będzie. Za chwilę pierwsza zagadka z nowej krzyżówki.
4: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry pani Danuto.
3: Dzień dobry.
2: A skądż to pani do nas dzwoni?
3: Ojejku, z przepięknego miasta Będzin.
0: O, bardzo miło.
3: O, Katowic.
2: Wiemy,
0: pozdrawiamy Będzin. Pani Danuto, ja mam pytanie. Czy pani będzie wpisywać hasła do diagramu, czy na razie tak?
2: Będzie
0: tak.
2: Pani.
0: Ciemno. Tak.
2: Dobra.
0: Dobra, to za chwilę będą ważne informacje, ale najpierw powiemy o nagrodach.
2: No, prezentach właściwie,
0: tak,
2: bo butelkę z filtrem na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda już pani ma. Będzie też granatowa koszulka Pogoda mi w duszy gra z takim pięknym napisem. No, ale to jeśli pani rozwiąże tę krzyżówkową zagadkę.
0: Teraz ważna informacja dla pani, pani Danusiu, dla wszystkich słuchaczy, którzy wypełniają diagram. Będzie to linijka numer 8. Wiersz numer 8. I za chwileczkę podam dane do tego hasła. Rozpoczynamy, pani Danuto, od liter. Liter 5. Kategoria fotografia. Teraz będzie zagadka i na odpowiedź będzie pani miała 10 sekund. Możemy?
3: Tak, czekam.
0: Uwaga, oto zagadka. Aparat albo punkt na niebie.
3: Zenit.
2: Tak, to zenit. Oczywiście, że tak.
3: Zenit.
2: Pamięta pani te aparaty?
3: Oczywiście, no.
2: Właśnie sobie dyskutowaliśmy na temat tych technologii tutaj w studiu Radia Pogoda i wszyscy zgodnie doszliśmy do wniosku, że Zenit to dobry aparat był i
0: tak,
2: jest, bo
0: tak,
2: niektórzy
0: tak,
2: jeszcze
0: tak,
2: mają
0: tak.
2: W swoich zasobach. Komplet nagród pani zgarnia, pani Danusiu. Wszystkiego najlepszego pani życzymy. Ściskamy mocno, niech się dobrze
3: Dziękuję.
2: Nosi. Tak jest. Życzymy miłego dnia. Proszę się z nami jeszcze nie rozłączać. Przypominamy, bo już powrotów nie będzie. To był wiersz, czyli linijka numer 8 w naszej pogodnej krzyżówce, której dzisiaj pierwsze hasło zostało rozwiązane.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Kałci. Kiedy byłem małym chłopcem, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 8. Tak patrzę i się zastanawiam, naprawdę, ale ja do tego dojdę i ja się tego dowiem. Gdzie było robione zdjęcie na okładkę płyty Sing Sing Marylii Rodowicz z 76 roku?
1: 76 roku.
0: No, pewnie w Warszawie, ale gdzie? Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że cała ta płyta Sing Sing plus jeszcze takie dodatkowe utwory pojawią się na antenie Radia Pogoda już w najbliższą niedzielę od 10 do 14 w ramach naszej wakacyjnej audycji Płyta na lata. Gorąco polecam. Będę mówić o każdej piosence z osobna. Oczywiście wszystkie te piosenki zostaną zagrane, a przez Państwa wysłuchane. Za co Państwo lubią Marylę Rodowicz? Gdyby ktoś chciał wystąpić w audycji i opowiedzieć, to zapraszamy 22 444 4004. A tymczasem Sing Sing do niedzieli.
1: Moja koleżanka z uczelni.
0: A właśnie. To może ja Ciebie przepytam na okoliczności.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Została ostatnia reklama.
11: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 8:30 dokładnie. Proszę Państwa, czy pamiętają Państwo, skąd pochodzi ta muzyka?
1: Teraz to już chyba wszyscy wiedzą, mało tego, siedzą jak na szpilkach, odkąd gruchnęła wiadomość, że kręcone są nowe odcinki Rancha. Teraz wszyscy siedzą jak na szpilkach i pytają, kiedy w telewizji,
0: kiedy? No to już wiadomo, kiedy losy bohaterów z Wilkowej pojawią się ponownie na ekranach w telewizji.
1: Kiedy?
0: Program pierwszy telewizji.
1: Kiedy?
0: Spokojnie, wszystko powiem. Prace nad serialem jeszcze trwają, zakończą się lada moment. No i pojawiła się taka pierwsza informacja, reżyser tam zdradził, że może w połowie listopada i jakoś tak przed świętami się skończy. Nie, proszę Państwa, dlatego, że prezes oficjalnie telewizji polskiej powiedział, że premiery serialu należy się spodziewać w grudniu.
1: Och, w grudniu po południu. Mam nadzieję, że
0: nawet wieczorem. W niedzielę.
1: Świąt. Aha, czyli
0: niedzielę.
1: Konkretnie,
0: to przed świętami wystartuje pewnie.
1: Odcinków będzie kilka do nowego roku. Pewnie sobie. To nie zdążą. Chyba, że będą jakieś odcinki specjalne w święta.
0: To
1: jest możliwe. Będziemy to oczywiście dla Państwa obserwować. W każdym razie można sobie zapisywać w kalendarzu Rancho na grudzień. Tak swoją drogą to mi się przypomina, że niektóre z odcinków były kręcone miesiąc temu podczas tych okropnych upałów. Będzie grudzień, to sobie przypomnimy, jak to bywało na przełomie czerwca i lipca i zatęsknimy.
0: Ale słuchaj, tam się szykują naprawdę niesamowite historie. No, plotki chodzą, że Czerepach ma zostać premierem.
1: Do grudnia. Myślę, że da radę.
0: Nie, nawet
1: w grudniu. Kto wie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to był Frank Wali. Cudowny. Za chwilę Urszula Sipińska i muzyk za 23.09, a my teraz jeszcze na moment wrócimy do Rancha. Przypominamy, emisja tych nowych odcinków w grudniu, po południu, a nawet wieczorem.
1: Wieczorem o 20.30.
0: W przestrzeni internetowej natomiast, a propos trochę Rancha, pojawia się taki dowcip w formie filmiku. Czy można usłyszeć nazwę miejscowości? No niby nie, a jednak...
2: Michałowo! Michałowo!
3: Ja nie chciałem...
2: Michałowo!
0: Michałowo. Miasto w Polsce położone w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Michałowo. I można usłyszeć nazwę tej miejscowości.
1: No dobra, a wiesz, gdzie są wilkowyje?
0: Koło Michałowa? A nie, to Michałowo koło Kazimierowa. Nie wiem, gdzie są wilkowyje, nigdy tam nie...
1: A może państwo wiedzą, gdzie są wilkowyje?
0: I czy państwo tam byli? 22 444 4004.
4: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz góry krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
11: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
12: Została ostatnia reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: My już wstaliśmy, jak tam państwo idzie z tym wstawaniem?
1: Można wstawać lewą nogą, nic nie szkodzi, jak się słucha najpiękniejszych melodii, to wszystko tam jedno. To była grupa 2 plus 1, za 12 minut będzie godzina 9. Jak się liczy dzikie zwierzęta? No teoretycznie się idzie do lasu, zaczaja gdzieś tam i się liczy.
0: Tak jak baca? Czyli liczy nóżki i dzieli przez 4?
1: O, właśnie. Otóż nie. Teraz się liczy po nowoczesnemu. Proszę państwa, polscy i słowaccy naukowcy realizują projekt Drapieżne Pogranicze. Chcą poznać lepiej liczebność i zachowania żyjących w obu krajach, czyli u nas i w Słowacji, niedźwiedzi i wilków. I właśnie rusza kolejny etap programu, czyli badania genetyczne. Jaki był pierwszy etap programu? Otóż proszę sobie wyobrazić, że wcześniej ci sami naukowcy wyszli do lasu

0: ale absolutnie nie chcieli spotykać ani wilków, ani niedźwiedzi.
1: Czyli nie złapali wilka.
0: Za to pozostałości po nich. No różne tam takie, no sami państwo wiedzą, no co zostawiają wilki i niedźwiedzie w lesie. No sierść na przykład, ale także te inne pozostałości. Tak. Więc ci naukowcy zebrali wszystko do probówek i teraz będą to badać genetycznie, która pozostałość do którego wilka albo niedźwiedzia należy i którędy on się porusza i czy przekracza granicę polsko-słowacką. Co?
1: Nie, no śmieję się, no bo po takim niedźwiedziu pozostałość to trzeba mieć dużą
0: półtaczki.
1: Próbówkę.
0: Swoją drogą, to jest dość bezpieczne w taki sposób, bo ja sobie pomyślałam, jadę teraz do Szklarskiej Poręby w weekend. I tam sobie wynajęłam taki nocleg na samym końcu, naprawdę. To trzeba iść już szutrową drogą i później jeszcze polną i dopiero jest ten nocleg. I ja tam będę wracać późno wieczorem do tego noclegu, więc się zastanawiam, czy jakiś wilk albo niedźwiedź mnie nie policzy. No,
1: Asia,
0: niedźwiedź to może nie.
1: Licz turystów, nie licz niedźwiedzi. Bardzo cię proszę.
0: W każdym razie nie mam zamiaru siadać na zimnym, także wilka nie złapię bardzo blisko. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Neil Diamond.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna. Biegnie znów nad morze.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Już za chwileczkę, a konkretnie za 5 minut będą najważniejsze wiadomości, a w nich o upałach, o których mówiliśmy już dzisiaj i ostrzegaliśmy. Otóż okazuje się, że upały zmieniają turystykę i to się dzieje.
3: W skali międzynarodowej?
2: W skali międzynarodowej. Mhm. Jest nowy sposób wypoczywania. Krótko mówiąc, na Islandii. Naprawdę, jest to nowy trend w podróżowaniu. Takie chłodne miejsca są teraz bardzo modne do podróżowania, więc proszę o tym posłuchać więcej już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
9: Gdzie są wilkowyje? Zebraliśmy, zbieramy odpowiedzi i podamy dalej. Po godzinie 9:00 między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będzie też o emocjach sportowych i nie ma odwrotu przed nimi. A teraz najważniejsze wiadomości.
10: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Ternawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane Coolcation.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Dorota Wartecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Ternowa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
11: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
10: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
12: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
10: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, podrwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta. Ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
13: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
14: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy
12: nawet 20 lat.
13: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
13: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
15: Decydowali. Idiotyzm,
16: no. A dlaczego?
15: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
17: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
18: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
13: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
10: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań po kompromitacji, a Górnik Zabrze po dzielnej walce zostali pozbawieni marzeń o Lidze Mistrzów. No cóż, pozostaje powalczyć o Ligę Europy. Tu w grze jest także Jagiellonia Białystok. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Walettą, a katowiczanie muszą odrobić gola straty w starciu z MŚK Żylina. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju Wingbo będzie Ukraina, a mecz zacznie się o 13:30. Teraz Włosi rozpoczynają mecz z USA. Zwycięzca naszego spotkania zagra o finał ze Słowenią, a tego drugiego z Japonią.
19: Pogoda.
10: Czwartek z dużą dawką słońca i bez deszczu w całym kraju. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do 34 w zachodniej Polsce.
19: Lato w Radiu Pogoda.
21: Lato, lato, lato czeka.
22: 4 minuty po godzinie 9:00. Dzień dobry, witamy.
9: Zygmunt Heizer.
22: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, mamy 30 dzień lipca. Dziś imieniny obchodzą Julita i Piotr.
9: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Dzień Sernika, mniam, mniam, mniam, i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. I na temat tego dnia, no pięknie pani Małgorzata do nas zatelefonowała.
23: Przyjaźń jest naprawdę doskonałym lekiem, gdyż smutek się leczy życzliwym człowiekiem. Idą złe czasy, róbmy przyjaźni zapasy.
9: Bardzo pięknie. Ładnie, prawda? Dziękujemy ślicznie. 22 444 40 04, gdzie są Wilkowyje, za chwilę odpowiedź. A teraz Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi. A, będzie jeszcze fantastyczna informacja dla tych, którzy lubią się z nami bawić na Dniach Seniora. Gdzie, kiedy, o której? Wszystko Państwu powiemy.

0: 12 minut po godzinie 9. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pytałeś, Zygmuncie, i mnie, i słuchaczy, gdzie leżą Wilkowyje.
1: No.
2: Nie ma wsi Wilkowyje jako takiej. To było stworzone na potrzeby serialu.
3: Wilkowyje to jest dzielnica Tychów na Śląsku.
4: Wilkowyja leży na Mazowszu, tutaj koło Garwolina.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Zdania są podzielone.
1: Gdzie?
0: Koło Garwolina, ale to Wilkowyja.
1: A.
0: Tak, a te Wilkowyje z serialu Rancho to oczywiście wymyślone i one są różnie. A to w Jeruzalu, a to w Cygowie, a to w Kozłowie i w jeszcze innych
1: wszędzie tam, gdzie Rancho.
0: Wszędzie tam, gdzie nas nie było jeszcze. To jest gorsze. Proszę Państwa, ale za to będziemy we Wrocławiu i serdecznie Państwa zapraszamy na 18 dzień września do Wrocławia, bo właśnie wtedy będą się tam odbywać wrocławskie Dni Seniora, to znaczy inauguracja tego wielkiego święta. Juhu!
1: Ja sprawdziłem, to jest piątek.
0: Tak, od 13 do 18. My też tam z Państwem będziemy i będzie potańcówka z Radiem Pogoda i będzie koncert.
1: Będzie Halina Frąckowia.
0: Fantastyczny. No. I Marsz Kapeluszy.
1: No.
0: I będzie milion uścisków z Państwem, jak zawsze. I milion uśmiechów i 10 milionów zdjęć.
1: Tak, o właśnie, to chciałem dodać.
0: Tak jest zawsze. No będziemy czekać na Państwa na rynku we Wrocławiu. Będziemy się świetnie bawić. Mamy nadzieję, że Państwo będą. Proszę sobie bukować kalendarze. 18 września. I to cały dzień wyjęty. Także lekarza proszę na ten dzień żadnego tam nie umawiać. Żadnego brydżyka proszę nie umawiać. Żadnego fryzjera. Wszystko to wcześniej albo później. 18 na rynku we Wrocławiu bawimy się na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, a więcej o tym mogą Państwo przeczytać na naszej stronie www.radiopogoda.pl 14 po 9.
5: Siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. My dajemy Państwu znak, a Państwo zgłaszają się na stronie radiopogoda.pl i wygrywają sobie różne nagrody, a w każdy piątek 2000 zł na wymarzone wakacje. Chodzi o fundusz w czasów pogodowych. Wczoraj było tak.
1: Ćwierćfinał tej serii rozgrywek wygrywa pan Jan, czyli jutro o tej porze już półfinał, panie Janie.
2: Cieszę się bardzo.
3: Gratulacje, panie Janie. I trzymam kciuki za piątkowe powodzenie.
2: Dziękuję za pracę.
1: A dla pani Asi mam podziękowania za udział w naszej wakacyjnej zabawie w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda. Przydadzą się nie tylko latem, zapewniam.
3: Oczywiście. Bardzo dziękuję. To będzie piękny dzień.
4: No to pan Jan, muszę powiedzieć, mocny zawodnik.
0: Idzie jak lipcowo...
4: No, tylko czy dotrwa.
0: Tylko czy dotrwa. Jeżeli państwo mu w tym nie przeszkodzą, oczywiście, zapraszamy www.radiopogoda.pl. W specjalnym formularzu na stronie radiopogoda.pl proszę wpisać, jak wyglądają państwa wymarzone wakacje, na co by państwo wydali te 2000 zł. Dodać swój numer telefonu i swoje imię, wysłać zgłoszenie i czekać na telefon od Piotra Sforakowskiego.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: 3 minuty i 4 sekundy takiego Charlestona jak u Filipinek to jest niezły wysiłek fizyczny ocierający się o sport, tak sądzę.
1: Tak jest.
0: Pogodny poranek
1: a propos sport.
0: W Radiu Pogoda i a propos sportu, nie ma odwrotu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, miłego dnia. Pani Asiu, dzisiaj pani już nie ma wymówki, bo mecz siatkarzy jest o 13:30. Zapraszam do kibicowania. Gramy z Ukrainą i musimy wygrać, bo mecze są w systemie play-off. Zapraszam też wszystkich słuchających do trzymania kciuków i oglądania. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia.
0: Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za ten telefon. No to jest bardzo optymistyczne, że pani myśli, że ja mogę usiąść przed telewizorem na czas jakiś o godzinie 13:30 w ciągu dnia. Bardzo optymistyczny. Otóż nie mogę.
1: No ale fakty są jakie są, że o 13:30 rzeczywiście jest mecz Polska-Ukraina.
0: To ja nie to będę oglądać, ty mi wszystko opowiesz.
1: Ale to jest środek dnia, no właśnie, tak? Mhm. Trochę mi szkoda tej dzisiejszej pogody, więc zobaczymy.
0: Nie każdy może, no właśnie. Bardzo serdecznie dziękujemy. A nie, dobra, Zygmunt.
1: Dobrze?
0: To przecież pani Krysia nam wszystko opowie, jak nie będziemy oglądać, bo pani na pewno będzie. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Ale jeszcze mam taką metodę, że staram się nie poznać wyniku, wiesz, zasłaniam uszy.
0: Dobra.
1: I wieczorem sobie oglądam powtórkę.
0: To jest myśl też.
1: I jakby było na żywo. Mhm.
0: A jakby coś, to zadzwoni do nas nasza kochana słuchaczka i nam wszystko opowie, jak było i kto wygrał. Z góry dziękujemy. A teraz Halina Frąckowiak.

0: Za 21 minut będzie godzina 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Może nie międzynarodowo, bo my tutaj w Polsce.
1: Lokalnie,
0: ale zdjęcie ilustrujące Dzień Przyjaźni po prostu za chwileczkę pojawi się w mediach społecznościowych Radia Pogoda z życzeniami stosownymi dla najlepszych przyjaciół Radia Pogoda, czyli po prostu naszych słuchaczy. No i informujemy Państwa, że jeżeli czują Państwo coś w formie przyjaźni do nas, to mogą się Państwo zapisać do Klubu Pogodnych Ludzi. Zapisuje Monika Tarka codziennie po południu między 14 i 18. O której godzinie to musi się najpierw z Państwem umówić, a żeby mogła się umówić, to proszę dać znać. Albo telefonicznie pod 22 444 4004, albo przez naszą stronę na stronie radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut 10. Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Pan Jan idzie jak burza, co?
1: No tak, szybko dość radzi sobie z przeciwnikami. Czasami wystarczy tylko jedna runda.
0: W pierwszym starciu?
1: Tak. A, już drugi albo trzeci raz tak było i rzeczywiście pan Jan po prostu nawet nie ma szansy się wykazać, bo inni mu nie dają. Ale być może...
0: Mówimy o funduszu czasu pogodowego. Tak, oczywiście.
1: Być może dzisiaj trafi kosa na kamień, to sprawdzimy. Państwo mogą oczywiście
2: być
1: spróbować.
2: Być tą kosą.
1: Właśnie.
0: Czekamy na kosę.
1: Zapraszamy na, zapraszamy na radiopogoda.pl, tam można się zapisać do funduszu czasów pogodowych.
2: Kończymy tę dysputę filozoficzną o kosach i kamieniach. Zostawiamy Państwa z Piotrem Sporakowskim. Gorąco zapraszamy. Piotr.
1: Zapraszam.
2: Po 10:00, a my słyszymy się jutro o poranku. Zygmunt Heizer.
0: I Jasiek.
2: A, bardzo dziękujemy. Pani Ewa zadzwoniła i powiedziała, że będzie za nas kibicować.
0: Aha, dobrze,
2: w tym meczu dzisiejszym. Dziękujemy, Panie Ewuniu.

0: Autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze...

0: www.mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda przy najpiękniejszych melodiach na lato rozpocznie się piosenką Gaj Marka Grechuty i Maryli Rodowicz, ale teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
10: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
11: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
10: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
12: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
10: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
13: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
14: Huk był straszny. Was zatrzęsło się w domu.
15: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
13: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
10: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
16: Po raz kolejny daliśmy się nabrać, już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
10: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.
6: Pogoda.
10: Słonecznie i bez deszczu dziś w całej Polsce. Najniższa temperatura na północnym wschodzie do 25 stopni, poza tym od 30 do nawet 34 na zachodzie.
6: pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
0: Lato, lato, lato czeka.
9: Końcówka lipca powoli przyzwyczaja nas do tego, jak będzie wyglądać sierpień w pogodzie. W każdym razie wszyscy byśmy tak chcieli chyba. No, deszczyk od czasu też się przyda. A najpiękniejsze melodie dziś znów będą grać dla ochłody, bo temperatury z dnia na dzień coraz wyższe. Na początek usłyszymy Marylę Rodowicz z Markiem Grechutą, BJ Tomasa i zespół ProKontra, a ja mam jedno pytanie do Państwa o lato roku 1980. Czy pamiętają Państwo, jak wyglądało lato tamtego roku? Oczywiście wszyscy pamiętamy końcówkę wakacji, bo wydarzenia w Polsce przeszły do historii świata. Ale czy pamiętają Państwo inne wydarzenia tamtego lata? A może w Państwa życiu działo się wtedy coś ważnego? Proszę zadzwonić do Radia Pogoda i o tym opowiedzieć. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sworakowski.

0: To grupa Pro Kontra. Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila. Usłyszymy Hannę Rek w piosence Jesteś czacza czarująca. A pogoda sprzyja wyprawom do lasu i zbieraniu owoców leśnych oraz grzybów, o czym już nieraz wspominaliśmy na antenie Radia Pogoda. Więc proszę posłuchać rady od pana Stanisława, jak zbierać grzyby, jeśli się człowiek na nich niespecjalnie zna.
1: Witam serdecznie, moje kochane radio. Niech zagorzały słuchacz zbyt gorszy. Praktyczna rada dla ludzi, którzy nie znają się na grzybach, to tacy ludzie nie powinni zbierać grzybów blaszkowych. Wszystkie trujaki, że tak żartobliwie powiem, występują wśród grzybów blaszkowych. Jeżeli chodzi o grzyby rurkowe, to wszystkie grzyby są jadalne i za wyjątkiem borowika szatańskiego, który nie jest trujący, a jest tylko niejadalny. On jest tak gorzki, gdyby został się do zupy, do garka, to tak zrobi na gorzko, że jest ten wymiar niejadalny. Serdecznie pozdrawiam, Stanisław Bydgoszczy.
0: Pozdrawiam, panie Stanisławie, serdecznie i dziękuję za radę. No to już wiadomo, grzyby z rurkami pod kapeluszem są bezpiecznym wyborem, choć i wśród nich, proszę pamiętać, są grzyby, które mogą nas przyprawić o ból brzucha, więc lepiej skonsultować swoje zbiory z kimś, kto zna się na zbieraniu grzybów lepiej od nas.
2: Nie wiem, skąd wziął się ból.

wśród najpiękniejszych melodii na lato znalazła się i ta piękna piosenka Louisa Armstronga z 1969 roku. Pochodzi z 6 części przygód Jamesa Bonda w tajnej służbie jej królewskiej mości. Agenta 007 zagrał wtedy jedyny raz australijski aktor George Lazenby i to była jego pierwsza filmowa rola w ogóle. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Ireny Jarockiej i Hanny Banaszak. Potem to już przyjdzie czas na spotkanie z Ewą Podolską i panią dr Alicją Milczarczyk, które w tym tygodniu w cyklu Szlachetne Zdrowie rozmawiają o cukrzycy.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Dzień dobry, Ewa Podolska, Szlachetne Zdrowie, a w nim rozmawiamy o cukrzycy. Moim gościem jest pani doktor Alicja Wilczarczyk, diabetolog. Pani doktor, ja wiem, że mam cukrzycę. Czy to znaczy, muszę zmienić swoją dietę, ale czy to znaczy, że ja muszę zrezygnować ze słodkich rzeczy? No na przykład teraz cudowne owoce, już kończą się truskawki, już kończą się czereśnie pomału, ale jeszcze są, kocham, lubię. No i co?
3: Z cukrów prostych, to które na przykład znajdują się w napojach słodzonych, na pewno tak. Ale owoce można spożywać w ograniczonych ilościach i w odpowiednim towarzystwie.
2: Ale dobrze, no ja daję śmietanę do truskawek i posypuję cukrem. Ja coś czuję, że to nie jest odpowiednie towarzystwo.
3: Na pewno to nie jest odpowiednie towarzystwo. Tym odpowiednim towarzystwem będzie na przykład do truskawek jogurt naturalny i źródło tłuszczów, zdrowych tłuszczów roślinnych, pochodzące na przykład z migdałów, z orzechów, czy z pestek słonecznika, czy dyni.
2: A co to spowoduje? Zmniejszy kaloryczność? Nie.
3: Kaloryczności nie zmniejszy, natomiast zmniejszy tempo wchłaniania glukozy z takiego deseru. Jeżeli jemy same truskawki, to wchłanianie glukozy jest bardzo gwałtowne i może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia cukru. Natomiast jeżeli zjemy właśnie taki deser truskawkowo-jogurtowo-orzechowy, to wchłanianie cukru będzie powolne, takie, na jakim nam zależy.
2: Ale dobra nowina. Bardzo serdecznie dziękuję. Spotykamy się jutro. Dalej rozmawiamy o cukrzycy.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
4: A jutrzejsze spotkanie, tak jak i dzisiejsze i wszystkie poprzednie w lipcu, usłyszymy w Radiu Pogoda około 10.30.

0: Dziś czwartek, co oznacza, że wieczorem usłyszymy po raz ostatni w tym tygodniu fragmenty powieści Aleksandra Dima, Hrabia Monte Cristo, czytane przez Wojciecha Masiaka. W razie czego przypomnę, że wszystkie poprzednie fragmenty tej powieści oraz innych, które Wojtek nam czytał wcześniej, są dostępne w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, a jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie na lato, za chwilkę usłyszymy Diana Ross z grupą The Supremes, a potem Jolantę Zykun w przedwojennym szlagierze Ja nie mam co na siebie włożyć.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pełna

0: Kredyt Konopa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, Mecenasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl

0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
1: Reklama.
12: Urszula Sipińska zaraz zaśpiewa, że chce wyjechać na wieś, a potem usłyszymy przebój Anny Jantar za każdy uśmiech twój. Wszystko razem usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
13: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tardawy na Lubelszczyźnie. Sprawę wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja m.in. w Grecji.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
13: Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
15: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
13: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
16: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
17: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
16: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
17: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. No tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to powiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
13: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych w pobliżu ścieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
18: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Times, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
13: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę, 8-krotnie wyższą od mandatu.
14: Pogoda.
13: Czwartek pogodny, słoneczny i bez deszczowych chmur w całym kraju. Najniższa temperatura dziś na północnym wschodzie, maksymalnie do 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do nawet 34 w zachodniej Polsce.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato. Lato czeka.
12: Jeszcze jedna informacja, o której była już mowa w wiadomościach dziś rano. Paul Anka obchodzi swoje 85. urodziny i wrócimy do tego za kilka minut. Natomiast za pół godziny w cyklu Pogodne Lato wrócimy do roku 1980. Teraz wróćmy do najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami przeboje Urszuli Sipińskiej, Anny Jantar i Ireny Santor. Dzień dobry.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Złoty Pierścionek i Irena Santur w Radiu Pogoda, a teraz chwilka dla Pola Anki, który dzisiaj obchodzi swoje 85. urodziny. Był w Polsce raz, w listopadzie roku 63.
1: Czegóż się nie robi, by usłyszeć Pola Ankę. Doczekali się także i polscy entuzjaści tego ulubieńca młodzieży na całym świecie.
0: Artysta wystąpił w Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Warszawie. Był już światową gwiazdą, bo swoją karierę rozpoczął bardzo wcześnie. Jego pierwsza piosenka ukazała się na płycie, kiedy miał 15 lat, czyli w 1956 roku.

Powodzenie piosenki Blau Wildest von Zane skłoniło Paula Anka do kontynuowania swoich prób tworzenia muzyki i dobrze, bo następną jego piosenką wydaną na małej płycie była ta najpiękniejsza melodia. Za sukcesem Diany poszły następne, wraz z nimi rosła popularność Paula Anki, który zaczął pisać utwory również innym wykonawcom. I tu nie można pominąć francuskiej piosenki Comme d'habitude, do której napisał angielskie słowa. Wszyscy znamy ją jako muzyczną wizytówkę Franka Sinatry.

Muzyka Claude François, bodajże słowa angielskie Paul Anka, który dalej tworzy, nagrywa i wydaje swoje płyty. Ta najnowsza nazywa się Inspirations of Love, Life and Love i ukazała się w lutym tego roku. Ale my posłuchamy teraz jego przeboju z roku 1960, Adam and Eve, życząc jubilatowi dobrego zdrowia i ciepło o nim myśląc.

0: Gdzie ten świat młodych lat, pytała Jadwiga Strzelecka, ale państwo to wiedzą. Kryje się w najpiękniejszych melodiach Radia Pogoda. Codziennie to słychać bardzo dobrze. A w niedzielę między 10 a 14 te wspomnienia są szczególnie wyraźne, bo dotyczą jednej z pamiętnych płyt któregoś z polskich artystów. W tę najbliższą niedzielę od 10 do 14 Asia Kruk zaprezentuje całą dużą płytę Maryli Rodowicz Sing Sing z 1976 roku.
1: Radio Pogoda.

0: pogodne lato
1: roku 1980.
0: Z radiem Pogoda.
1: Zapytałem Państwa dzisiaj o to, jak Państwo wspominają lato roku 80. Końcówkę wszyscy znamy, a wcześniej... Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapragnę Was poznania. Lato 1980 roku było bardzo gorące, a dla mnie szczególne, ponieważ w lipcu urodził się mój syn Jakub. Pozdrawiam.
1: Odwzajemniam pozdrowienia. Pani Dobrogniewo, proszę przekazać najlepsze życzenia synowi z okazji jego urodzin. A propos lipca 80 jeszcze, tak się składa, że mamy dziś piękną rocznicę. Właśnie 30 lipca tamtego roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, Tak, Władysław Kozakiewicz zdobył złoty medal w skoku o tyczce. W zwycięskim skoku pokonał wysokość 5 metrów i 78 centymetrów. Tak o tym opowiadał w dokumentalnym filmie Ksawerego Szczepanika Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza.
3: Finałowy konkurs skoku o tyczce wkracza w decydującą fazę.
4: Rosjanie robili wszystko, żeby oni zdobywali medale.
5: To mu na pewno przeszkadza.
4: 50 tysięcy Rusków gwizdze na mnie, na Kozakiewicza, na Polaka. Powiedziałem, sugnął, nic pokaże. No i pokazałem im tego wała, pocałujcie mnie. Ludzie zaczepiali mnie na ulicy, obojętnie gdzie ja byłem. Jest pan niesamowity i tam ten jest pan naszym bohaterem. Piękna sprawa.
1: No właśnie, czy można się dziwić? Władysław Kozakiewicz był pierwszym sportowcem, który tak otwarcie i szczerze okazał swoje uczucia gwiżdżącej rosyjskiej publiczności. W Polsce za to natychmiast stał się bohaterem narodowym.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.
6: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Za rok, może dwa, to była Elżbieta Starostecka. Za rok, może dwa, to nie wiem, tak między nami mówiąc, ale w tym roku, we wrześniu, owszem, Radio Pogoda będzie rozpoczynać wrocławskie Dni Seniora razem z Państwem, którzy znajdą się na wrocławskim rynku. To będzie 18 września, w piątek. Na scenie wystąpi wtedy Halina Frąckowiak w koncercie połączonym z potańcówką Radia Pogoda. Jest trochę czasu do 18 września, przyznają Państwo, można wszystko zaplanować tak, żebyśmy nawzajem mogli się cieszyć swoim towarzystwem. Będziemy jeszcze o tym Państwu przypominać, a o całym tym wrocławskim wydarzeniu przeczytają Państwo też na naszej stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
19: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.

0: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
5: Na początek popołudnia w Radiu Pogoda mamy dla Państwa radosne piosenki. Najpierw usłyszymy Bonnie M. cieszących się z wakacji, a potem Stenię Kozłowską w przeboju Piosenko Płyń Błękitnym Niebem. To będzie zaraz po najważniejszych wiadomościach, które mamy dla Państwa teraz.
6: Śledztwo i kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
6: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
7: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
8: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
7: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
6: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
9: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
6: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
10: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
6: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.
1: Pogoda.
6: Zachmurzenia zero lub niewielkie i sucho. No i gorąco. Maksymalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu przez około 32 w centrum do 35-36 na zachodzie kraju.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
5: Pół godziny jeszcze i dowiemy się, czy panu Janowi uda się zająć jedno z miejsc w jutrzejszym finale funduszów czasów pogodowych i zagrać o 2000 zł. Cały czas mogą państwo do funduszu zgłaszać się na stronie radiopogoda.pl. To nic trudnego, nie trzeba na to wiele czasu, a może się bardzo opłacić. Tym bardziej, że nikt, kto grał lub zagra w naszych rozgrywkach, nie odszedł i nie odejdzie z niczym, więc warto spróbować się zmierzyć z najpiękniejszymi melodiami, bo to może przynieść konkretną wygraną. Najpiękniejsze melodie na lato przed nami. Bonnie M i Hooray It's a Holiday na początek, potem piosenki Steny Kozłowskiej i Krzysztofa Krawczyka.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr

0: Wiem, że Państwu podoba się ta piosenka Krzysztofa Krawczyka. Kiedy urządzaliśmy plebiscytę popularności piosenek różnych wykonawców w Alei Sław Radia Pogoda, właśnie Życia Mała Garść zajęła pierwsze miejsce wśród piosenek, które nagrał Krzysztof Krawczyk. Przed godziną mówiłem o 85. urodzinach Pola Anki, a Państwo mają swoje wspomnienia z jego pobytu w Polsce i chętnie się Państwo nimi dzielą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Stały Słuchacz z Wrocławia Bogdan. Muszę się pochwalić, że byłem na koncercie Pola Anki w latach 60., który odbywał się we Wrocławiu w Hali Ludowej. Artysta bardzo ładnie śpiewał. Miał na sobie czarny, długi płaszcz z czerwoną podszewką. Ten płaszcz był rozpięty. Tak. On biegał po scenie, robił piruety i machał tymi połami tego płaszcza. Także to było niesamowite przeżycie. Był szał na widowni. Dziewczyny piszczały, a chłopcy machali marynarkami ponad głowami.
0: No tak.
1: Wtedy tak to się robiło na koncertach. A na drugi dzień wszyscy, którzy chyba byli na tym koncercie, nucili sobie tą melodię Diany. Pozdrawiam z Wrocławia, Stały Słuchacz Bogdan.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Bogdanie. No to był szał, prawda? Teraz troszkę innych wspomnień w piosence zespołu Goombay Dance Band. I to będą takie tropikalne, właściwie zwrotnikowe wspomnienia, bo z Jamajki.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie dla letniej ochłody, to myślę, że Wodospady Marii Figiel pasują idealnie. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie zespołów Wały Jagiellońskiej i Brotherhood of Man, a potem to już będzie czas półfinału tej serii rozgrywek funduszów czasów pogodowych.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.

0: ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: wczasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Jednego z uczestników dzisiejszej rozgrywki Funduszu Wczasów Pogodowych już Państwo znają z anteny Radia Pogoda. To jest pan Jan, który w krótkich pojedynkach eliminuje kolejnych przeciwników w drodze do jutrzejszego finału. No tak to wygląda, panie Janie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Po drugiej stronie nowy uczestnik naszej zabawy, pan Łukasz, który też ma ochotę na nagrodę główną, czyli na 2000 zł, na wakacyjno-urlopowe wydatki. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Sprawdźmy w takim razie, jak to się wszystko dzisiaj potoczy, komu dziś los będzie bardziej sprzyjać. Przed nami przynajmniej jedna runda zagadek muzycznych, po jednej dla każdego z panów. Trzeba będzie rozpoznać wykonawców fragmentów piosenek i podać ich nazwę bądź imię i nazwisko. Prawidłowe rozwiązanie to punkt na koncie odpowiadającego, no i po każdej takiej rundzie sprawdzimy, czy w rozgrywce jest remis, jeśli tak, to gra toczy się dalej. Czy któryś z panów ma więcej punktów? Jeśli tak, to właśnie on awansuje do jutrzejszego finału, a przeciwnik dostanie nagrodę pocieszenia w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda. Jeżeli reguły gry są jasne, to zaczynamy rozgrywkę.
2: Tak, jasne. Tak, wszystko jasne.
1: Dzisiaj pan Jan jako pierwszy rozwiązuje zagadki. Oto pierwsza z nich. Pytanie brzmi, kto wykonuje tę piosenkę?
4: Ta mała chwila dziś jest wstawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek.
1: Panie Janie, 5 sekund.
2: Myślę, że to jest Barbara Rylska.
1: Dobrze pan myśli, to jest Barbara Rylska. Punkt dla pana i zagadka dla pana Łukasza. Panie Łukaszu, pytanie jest takie samo. Kto to śpiewa?
4: Twoich oczach.
1: 5 sekund na odpowiedź.
3: Niestety nie znam odpowiedzi.
1: O, Ludmiła Jakubczak. Kojarzy się panu?
3: Nie.
1: No właśnie. Ta odpowiedź oznacza, że mamy zwycięzcę. Jutro w piątym finale Funduszu Wczasów Pogodowych weźmie udział pan Jan. Gratuluję, panie Janie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Słyszymy się jutro o tej porze w grze o 2000 zł. A panu Łukaszowi bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Żałuję, że był taki krótki, ale w podziękowaniu wręczam panu upominki od Radia Pogoda, między innymi nasz kubeczek, książkę do letniej lektury i inne upominki przydatne nie tylko latem.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, panie Łukaszu.
1: Jedno miejsce w jutrzejszym finale już zajął pan Jan, ale drugie pozostaje wolne. Aż do jutrzejszego wczesnego popołudnia na pewno zajmie je osoba, która zapisała się do Funduszu Wczasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl albo zapisze się w ciągu najbliższych 24 godzin. Może to miejsce czeka na Państwa.
0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu

0: To Bogdan Krzyżewski. Zginęła mi dziewczyna, jego przebój z 66 roku. Dzisiaj przed południem w Radiu Pogoda wspominaliśmy lato roku 80. Ale to nie były wszystkie wspomnienia, bo kiedy pojawiło się słońce Jamajki w Radiu Pogoda, wróciły kolejne. Dzień dobry.
1: O, witam serdecznie. Witam pana Piotra. Akurat wyszedłem na barkum, bo słyszałem Radio Pogoda i odnośnie tego utworu zespołu Kumbaya Dance Band, Słońce Jamajki. Chcę się pochwalić, że byłem na koncercie tej grupy w Katowicach w 80 roku.
0: No, proszę.
1: To jeden z koncertów w Polsce i naprawdę było bardzo przyjemnie. Może nie była pełna sala spotka, albo dużo panów tego zespołu.
0: No tak.
1: Pozdrawiam serdecznie pana Andrzej Kłodzka.
0: Pozdrawiam wzajemnie, panie Andrzeju, i dziękuję za to wspomnienie. Jeszcze nie zdecydowałem, który rok będziemy wspominać jutro przed południem, ale w tym tygodniu w cyklu Pogodne Lato nie pojawiły się jeszcze lata 60. Także jeżeli mają państwo wspomnienia z wczasów albo wakacji tamtego czasu, zapraszam do telefonu. Dziś lub jutro.
2: Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
6: Asia Kruk
7: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
8: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
9: uśmiechnij się.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to ofre, tanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
15: Doskonale. Kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia

0: 11 sierpnia sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Została ostatnia reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Została ostatnia reklama.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
7: Reklama.
8: Najpiękniejsze melodie na lato na chwilkę ustępują miejsca najważniejszym wiadomościom, żeby potem wrócić w przebojach Demisa Roussosa, Come Waltz With Me i Czesława Niemena Pod Papugami.
9: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie, potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Marcin Krzemiński. Krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń po sesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorajem.
11: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
9: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4:00 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty drugiego stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego trzeciego i tam nawet do 36 stopni.
12: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
13: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
9: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
14: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
9: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
10: Pogoda.
9: Dziś tylko północny wschód i krańce południowe bez ostrzeżeń przed upałami. W pozostałych regionach zero zachmurzenia, dużo słońca, no i gorąco. Maksymalnie 32 stopnie w centrum, nawet 36 na zachodzie kraju. Najchłodniej na północnym wschodzie i Helu, tam około 25.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
8: Polanka obchodzi dzisiaj swoje 85. urodziny, a my wraz z nim i nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że to artysta popularny. Za chwilkę wrócimy do wspomnień o jego pobycie, a raczej pobytach w naszym kraju, z tym, że po wiadomościach w Radiu Pogoda należy się nam wszystkim kilka najpiękniejszych melodii na lato. Zaczniemy walcem Demisa Roussosa, potem znajdziemy się pod papugami razem z Czesławem Niemenem.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: wszystkim, którzy świętują dziś urodziny, jak Pol, Anka, imieniny, jak Julita i Piotr, albo inne ważne rocznice. Życzenia składał Edward Hulewicz, a ja wracam do wspomnień o Polu Ance, który nieraz był w Polsce.
1: Pol Anka w Polsce był dwa razy. Raz był w 1963 roku w listopadzie, a drugi raz był kilka lat temu. Byłem na obu tych koncertach. Mhm. Pierwszy koncert zdobyłem bilety po całodobowym staniu za biletami do Orbisu przy ulicy, wtedy przy alejach przy ulicy Brackiej, aż się szyby posypały rano. Tyle było ludzi, którzy chcieli kupić bilety. Kupiłem dwa bilety, na pierwszy i na ostatni występ. Na pierwszym byłem, ostatni sprzedałem koledze. Niestety koncert się nie odbył, bo Polanka wyszedł na scenę. Przetłumaczył Lucjan Kedryński, że Polanka przeprasza, ale nie wystąpi, bo właśnie się dowiedział, że został zastrzelony prezydent sąsiedniego państwa John Kennedy i odwołał występ. I ludzie bez słowa podobno wstali i wyszli. Natomiast drugi koncert, który był kilka lat temu, rozpoczął się piosenką, już nawet nie pamiętam, ale też bardzo ładną, no i też cała sala podchwyciła. Miał być Polanka trzeci raz w Polsce. Ja już miałem kupione bilety, ale niestety odwołał przyjazd. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, nawzajem pozdrawiam. Wie pan, jeszcze nie wszystko stracone. W lutym okazał się nowy album Polanki, więc może będzie jakaś trasa koncertowa w związku z tym. Pięknie dziękuję za te fantastyczne, za te osobiste bardzo wspomnienia. Inne wspomnienia wrócą za chwilkę, wakacyjne z roku 80.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy François Hardy, ale przed 13 słuchaliśmy piosenki Marina w wersji Francesco Napoli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, mówi Barbara. Chciałam powiedzieć, tak, że jak słyszę Marinę, to cokolwiek bym robiła, wszystko rzucam. Muszę potańczyć, muszę pofruwać. Naprawdę, jeszcze taka pogoda wszystko napawa optymistycznie.
0: Tak.
1: Dzięki serdeczności.
0: Serdeczności odwzajemniam, pani Barbaro, ale rozumiem, że zielono mi też chętnie pani słucha, bo za chwileczkę posłuchamy Andrzeja Dąbrowskiego. A potem, no, czarny Alibaba się pojawi w wersji Andrzeja Zauchy.

0: to promocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i Kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
8: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
9: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.

0: Ta piosenka w wykonaniu Andrzeja Zauchy pojawiła się w roku 87. My dzisiaj przed południem w cyklu Pogodne Lato wspominaliśmy wakacje roku 80. Wszyscy wiemy, jak się skończyły, ale jak wyglądały zanim Polacy napisali kawałek światowej historii? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrze, Danka. Moje wakacje 1980 roku to były wakacje naprawdę rodzinne. Pojechaliśmy po raz pierwszy z naszą córeczką, która urodziła się 2 lata wcześniej, miała wówczas 2,5 latka, pojechaliśmy pociągiem, obładowani bagażami, ale było tak cudnie, 2 tygodnie, była pogoda przepiękna, a zostaliśmy na tydzień. No i w tym tygodniu pogoda była taka niefajna, że nam to biedne dziecko się przeziębiło. Ojej. I wracaliśmy z chorym dzieckiem pociągiem. Ale mimo wszystko wakacje były cudowne we Władysławowie i powiem panu szczerze, że już 7 razy z rzędu jeździmy do Władysławowa. Tak nam się podobało. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Danusiu. Proszę, jak ważny może być rodzinny wyjazd na wakacje. To może być początek pięknej tradycji.

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: City Tepel Melancholy, jeśli masz na imię Melancholia, śpiewał Jodassa. Jeśli chodzi o języki obce, za moment francuski zamienimy na włoski, ale też polski, bo usłyszymy Volare w wersji Janusza Gniatkowskiego, a potem Skaldowie zaśpiewają o prześlicznej wiolonczelistce. O 14 przywita się z Państwem Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pionek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Są nad morzem złote plaże, dzikie wydmy, marynarze.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Została ostatnia reklama.
8: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodka. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
0: Reklama.
9: Radio Pogoda zaprasza na czwartkowe popołudnie wypełnione najpiękniejszymi melodiami. Już po 14:00 między innymi Happy Together, The Turtles, czy serialowe Uciekaj moje serce Seweryna Krajewskiego. Ale na razie wiadomości. Jest 14:00.
10: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
10: Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2:00 w nocy.
11: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
10: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
11: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
10: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smolniki Osieckie. Szymon Kępka.
12: Z tego co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jaki to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
10: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy, a chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych: podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
13: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
14: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
13: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
15: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
10: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
1: Pogoda.
10: Najchłodniej na północnym wschodzie i Helu, tam maksymalnie dziś 25 stopni, 32 w centrum, nawet 36 na zachodzie kraju. Dużo słońca, nie powinno padać.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
9: 4 minuty po godzinie 14. Witam serdecznie i zapraszam na wspólne, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami na lato oczywiście, ale także z lekką nutą słodyczy, bo dzisiaj, proszę Państwa, dzień sernika. Nie wiem, czy Państwo już świętowali, czy jeszcze nie. Proszę się pochwalić i zadzwonić do Radia Pogoda. Po 14 wrócimy także do świętowania urodzin Pola Anki, czyli na naszej antenie pojawi się kolejny jego przebój. Zapraszam.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Cherry.
1: Mój słodki Charlie, Irena Jarocka w Radiu Pogoda. Dzisiaj słodkie święto, Międzynarodowy Dzień Sernika. Sernik podobno pochodzi ze starożytnej Grecji. Tam był kulinarnym rarytasem, ale także ważnym źródłem energii, bo był podawany zawodnikom, którzy brali udział w pierwszych igrzyskach olimpijskich. Po to, żeby mieli siłę, ale też jako taki rarytas właśnie dla tych wyjątkowych i najlepszych zawodników. Później trafił do starożytnego Rzymu. Stamtąd zresztą pochodzi pierwszy taki znany przepis na sernik, który brzmiał: 2 kg sera dobrze pokruszyć w moździerzu, dodać 1 funt chleba z mąki pszennej, wymieszać z serem, dodać 1 jajo i wszystko dobrze zmieszać, uformować placek i piec na gorącym kamieniu. No ale sernik to jest takie ciasto, jak wszyscy mówią, międzynarodowe, bo znany jest niemal w każdym kraju na świecie, chociaż w każdym inaczej przyrządzane. Na przykład w Japonii popularnym sposobem przygotowania sernika jest kąpiel wodna. Tam wcale się go w piekarniku nie robi. No a jak jest upał, no to wiele osób marzy o takim serniku na zimno z jakąś galaretką, z truskawkami na wierzchu. No to ja już życzę Państwu smacznego. A propos Grecji, to już teraz o dzieciach Pireusu.

złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest wbrud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

0: same słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Pochwała Krakowa, grupa pod Budą na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią, halo, halo.
2: Dzień dobry, pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Ja, korzystając z okazji, chciałam serdecznie pozdrowić mojego męża Andrzeja, który siedzi teraz w pracy, ale z całą pewnością jak co dzień słucha Radio Pogoda. Pozdrawiam go, życzę szybkiego powrotu do domu. Również dla pani pozdrowienia.
1: Dziękuję.
2: Pozdrawiam Sara.
1: Dziękuję i pozdrawiam również państwa. Bardzo się cieszę, że tak wspólnie słuchają państwo Radia Pogoda. Przy okazji przypominam o Klubie Pogodnych Ludzi. Proszę się zgłaszać, bo czekają radiopogodowe przypinki, no i legitymacje członkowskie naszego klubu. Można się zgłosić właśnie wykręcając nasz numer 22 444 4004. Wystarczy powiedzieć, dlaczego chcieliby państwo być w gronie klubowiczów, albo proszę wypełnić formularz, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. Za chwilę pójdziemy na spacer dziką plażą ze Stanem Borysem i grupą Bizony, a później kolejny przebój Polanki na naszej antenie. Zaprezentuję też państwu, jak zareagował na swoje urodziny.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocham.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi. To jest

0: Kolega Maj, Ewa Bem, a za chwilę Polanka, który dzisiaj obchodzi 85. urodziny, chociaż wczoraj zamieścił na swoich mediach społecznościowych zaproszenie na najbliższy koncert, który już w połowie sierpnia, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale wspominając o tych swoich dzisiejszych urodzinach, żartobliwie zasłonił usta, kiedy miał wymienić rok urodzenia oraz to, które urodziny będzie obchodził. Zresztą proszę posłuchać.
1: Hi, this is Paul. I got a birthday July 30th. Born in 1930.
0: Urodził się w 1941 roku. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, obchodzi w związku z tym 85. urodziny i tak żartobliwie zaprasza na ten swój najbliższy koncert.
1: Come see the show. I'll be up around, no wheelchair, no cane, nothing. Coherent, no plastic surgery, just me. Come and get it the way it is.
0: Czyli po prostu, że nie będzie na pewno na wózku inwalidzkim wjeżdżał na scenę, ani wchodził na niej o lasce. Nie ma też żadnych zrobionych operacji plastycznych, tylko on po prostu na surowo Paul Anka. Cały czas koncertuje, cały czas aktywny. Można powiedzieć na scenie już ponad 70 lat, bo przecież zaczynał jako 13-latek. Wtedy założył swój pierwszy zespół. Wśród osób, które uwielbiają Paula Anka jest także Wojciech Gąsowski, który tak w Radiu Pogoda o nim mówił.
2: Paul Anka należy do grupy takich artystów. Każda jego piosenka jest dobra. Ja Paul Ankę bardzo lubię. Zresztą mój kolega, były dyrektor Opery Leśnej w Sopocie, z mojego, że tak powiem, polecenia, może przesadzam polecenia, ale za moją namową sprowadził Paula Ankę po latach do Polski i był zachwycony.
0: Dziękujemy, panie Wojtku. A u nas Paula Anka, You Are My Destiny.

Niebiesko-czarni Jada Rusowicz, za daleko mieszkasz miły, a za chwilę w Radiu Pogoda Wiślanie 69. Ostatnio miałam okazję przesłuchać całą ich płytę. Jaka to była, proszę Państwa, dobra muzyka. Jak macie okazję kiedyś sięgać do takich właśnie albumów sprzed lat, to akurat polecam powrót właśnie do tej muzyki granej przez zespół Wiślanie 69. U nas będzie przygoda z filmu Do przerwy 01. Posłuchamy też Maryli Rodowicz i jej bosanowe do poduszki. Ja przypominam, że więcej piosenek Maryli Rodowicz już w najbliższą niedzielę, bo Asia Kruk zaprosi Państwa na płytę na lata, album właśnie Maryli Rodowicz, Sing Sing.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze. O zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania. Prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
11: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Kaufland jest...
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
1: Została ostatnia reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 15, a więc czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich m.in. Jambolaya, Anny Jantar.
15: Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy, potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże.
10: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
15: Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
16: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
17: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
16: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
15: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
18: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
15: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez wojska obrony terytorialnej w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
19: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
20: Uwielbiam ciepło.
15: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
10: Pogoda.
15: Zachmurzenie zerowe lub niewielkie, dużo słońca i sucho. No i gorąco. Maksymalnie 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, 32 w centrum, 35-36 na zachodzie kraju.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato.
14: Cztery minuty po godzinie 15. Zapraszam na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami na lato. W tym jedna z nich pojawi się na specjalne Państwa życzenie, bo przypominam, że jeżeli Państwo chcieliby usłyszeć jakąś piosenkę na naszej antenie, może jest też ku temu jakiś konkretny powód, to proszę oczywiście go podać. To można zadzwonić 22 444 4004, a ja z przyjemnością któregoś dnia tę prośbę spełnię.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą, ramiona splotą,

0: ciekawe jest to, Milu spośród słuchaczy Radia Pogoda śpiewało sobie teraz tą piosenkę razem z Januszem Laskowskim, no bo przecież niemal każdy Polak chyba zna jej treść. Kolorowe jarmarki przed momentem, a teraz...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: No jak chodzi wam po głowie jakaś melodia, której dawno nie słyszeliście na naszej antenie, no to można zadzwonić 22 444 4004. Ja na pewno któregoś dnia taką muzyczną waszą prośbę spełnię, a więc...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Dzisiaj taki telefon od państwa.
3: W związku, że padła oferta utworów na życzenie, bardzo chciałbym poprosić o piosenkę zespołu The Ink Spot. I don't want to set the world on fire z dedykacją dla mojej narzeczonej i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję za tę propozycję. To jest bardzo ciekawy zespół, który działał w latach 30. i 50. w Stanach Zjednoczonych. Taka ciemnoskóra grupa, która trochę przełamała, proszę państwa, te bariery rasowe, bo bardzo lubili jej słuchać także i biali słuchacze i chodzili na ich koncerty i słuchali ich w radiu, ale potem w latach 90. oni znowu stali się popularni, a to dzięki grze komputerowej Fallout, w której właśnie pojawił się ten utwór, więc to też taki zespół, który łączy pokolenia.

0: kiedyś niektóre piosenki nie ukazywały się na longplayach, tylko po prostu na singlach albo na pocztówkach dźwiękowych i właśnie to jest przykład takiego utworu. Jambalaya Anny Jantar, może Państwo mają taki singiel właśnie Jantar z tym utworem albo taką pocztówkę dźwiękową. A ja przypomnę, że ostatnio w niedzielę w programie Płyta na lata opowiadałam Państwu o ostatnich piosenkach nagranych przez Annę Jantar i o jej ostatniej płycie wydanej tuż po jej śmierci. Mogą już Państwo tego wszystkiego posłuchać w formie podcastu na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Wystarczy tam wejść w zakładkę audycje i tam właśnie będą trafiać opowieści o płytach na lata. A w najbliższą niedzielę Asia Kruk opowie o albumie Maryli Rodowicz Sing Sing, no i oczywiście puści wszystkie piosenki z tego albumu.
1: Radio Pogoda.

0: zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Homo-homi.
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
2: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.

0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Wołom Jagiellońskim serdecznie. Za chwilę Halina Kunicka zaśpiewa Od nocy do nocy, ale najpierw taki telefon od Państwa.
2: Dzień dobry. Mam na imię Renata, dzwonię z Wrocławia. Czy możecie Państwo poruszyć na antenie taki temat koszenia trawy w takie wielkie upały? Moja spółdzielnia z Wrocławia, Cegiełka, usilnie odmawia zaprzestania koszenia trawy. Do gołej ziemi niemalże koszą. Czy słuchacze mogą się na ten temat wypowiedzieć? Czy wolą mieć wykoszone trawniki do cna w taki upał, czy woleliby troszeczkę chłodu z odrośniętej trawy? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam słuchaczy i całą załogę Radio Pogoda.
1: Dziękuję bardzo. No to jest dosyć ważny temat wbrew pozorom, bo ja też czasem biorę się za koszenie trawy i wiem, że w upały nie należy tego robić, a jak już kosić, to późnym wieczorem, absolutnie nie w środku dnia. A jeżeli w ogóle, to zostawić trawę troszeczkę dłuższą, bo inaczej wyschnie na wiór i nic z tego dobrego nie będzie. Ale wiem, że w niektórych osiedlach, tak jest na przykład niedaleko mnie, są inne problemy. To znaczy właśnie mieszkańcy chcieliby, żeby trawa była skoszona, a tymczasem spółdzielnia nie chce kosić, bo twierdzi, że to jest bardziej proekologiczne i trawa rośnie wysoka. Tak więc no, co osiedle, to obyczaj, mówiąc krótko, proszę Państwa, ale jak macie jakieś zdania na ten temat, no to oczywiście proszę zadzwonić.

0: czy nie przyjemnie tak sobie posłuchać Aretha Franklin na antenie Radia Pogoda. I say a little prayer przed momentem na naszej antenie. A propos koszenia trawy, kolejny telefon od Państwa.
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja mówię z Legionowa. Teraz, kiedy jest największe kwitnienie, kiedy w każdym mieście na trawnikach są piękne kwiaty, moim zdaniem nikomu i niczemu nie służy ścinanie teraz traw, ponieważ tak cieszą oczy i dla ludzi, którzy wypoczywają w mieście, jest to naprawdę relaks, nie mówiąc już w ogóle o zapachu, jaki się szczególnie wieczorem czy rano. Także absolutnie przeciwniczką jestem koszenia trawy. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję za ten telefon i tych telefonów widzę. Za chwilę będzie więcej, więc pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy do tego tematu. No tylko jak wytłumaczyć tym, którzy regularnie co tydzień albo co dwa tygodnie koszą trawę pod blokami, żeby chociaż przez chwilę, zwłaszcza w czasie upałów, tego nie robili.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodkan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Bo z mediaexpert dalej masz... Reklama.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz
1: czybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kry.

0: Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na...

że wrócił znów życiowy fat. Tyle lat miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt. Szedł

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato, a kolejne z nich to między innymi Bo we mnie jest seks Kaliny Jędrusik. Czy Lovely Day Billego Withersa, to wszystko po 16 w Radiu Pogoda, a na razie najnowsze wiadomości.
11: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB na krótko po zdarzeniu. Mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
12: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
13: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
12: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
12: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
11: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, na olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.
1: Radio Pogoda. Co jest grane?
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj wieczorem Warszawa zaprasza Was na letnie kino pod gwiazdami. O 21.30 na placu przed Kinoteką w ramach LOT Kina Letniego film Pamiętnik. Wstęp jest wolny. Wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem, warto więc być trochę wcześniej. A skoro mowa o kinie plenerowym, to dzisiaj, ale we Wrocławiu, możecie także skorzystać z takiej rozrywki. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty na rynku o 21.30 seans Sny o miłości. Kino pod chmurką codziennie do 2 sierpnia. Wstęp oczywiście wolny. Natomiast już jutro Białystok zabrzmi muzyką. Na placu przed Teatrem Dramatycznym odbędzie się koncert muzyczny Białystok. Nie zabraknie hip-hopu czy nowoczesnych brzmień. Start o 18.00.
1: Pogoda.
11: W całym kraju dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. Na przeważającym obszarze na termometrach ponad 30 stopni. Na południowym zachodzie najcieplej, tam nawet 36.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
10: A ja zapraszam na kolejną wspólną godzinę, 5 minut po 16 na zegarze. Po 16 zaproszę Państwa oczywiście do konkursu Daję Słowo. Można będzie wygrać między innymi karty do gry Radia Pogoda, ale także i naszą piękną parasolkę. No ale wcześniej niestety będę miała do przekazania smutną wiadomość, która właśnie pojawiła się w mediach o tym, że zmarła jedna z najbardziej znanych polskich aktorek.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
16: Panna Marianna

0: Kilkanaście minut temu dotarła do nas wiadomość, że nie żyje Inga Cemrzyńska. Znana aktorka zmarła w wieku 87 lat, ale była nie tylko aktorką, także scenarzystką, reżyserką, kompozytorką i piosenkarką. Grała u Hasa, Konwickiego, Kondratiuka, śpiewała Osiecką. No, była jedną z twarzy polskiego kina lat 60. i 70. O jej śmierci poinformował Andrzej Luter, ksiądz związany z polskim środowiskiem filmowców i aktorów, który napisał odeszła do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dzisiaj zmarła Iga Cemrzyńska. Wspaniała aktorka, piosenkarka, osobowość. Żal ogromny. Do wpisu ksiądz dołączył czołówkę Hydrozagadki, czyli tej szalonej komedii Andrzeja Kondratiuka, w której Iga Cemrzyńska zagrała podwójną rolę i prezenterki telewizyjnej i kelnerki. No i właśnie z tych ról u pana Andrzeja kojarzona jest dzisiaj chyba najbardziej. Poznali się na początku lat 70. Ona została jego partnerką i muzą. Byli razem aż do 2016 roku. Zresztą ta czołówka Hydrozagadki jest wyjątkowa, bo Iga Cemrzyńska tam czyta i śpiewa nazwiska twórców, które zazwyczaj po prostu się na ekranie wyświetlają i to jest naprawdę hipnotyzujące. Także żegnamy ją dzisiaj, ale pozostanie z nami w piosenkach, które gramy na antenie Radia Pogoda. Iga Cemrzyńska, Intymny Świat.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki. Swoje nerwy na wodzie trzyma.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: A ja mam nadzieję, że Państwo wyjdą te pasjanse układane w pochmurne dni, zwłaszcza, że do tego będzie służyć talia kart Radia Pogoda. Można ją zdobyć już za kilka minut w konkursie Daję Słowo. Ja dam Państwu słowo, a Wy będziecie mieli 15 sekund na to, żeby podać 5 wyrazów, które z tym moim słowem Wam się kojarzą. Nagrodą główną jest parasolka Radia Pogoda, żeby Państwo byli przygotowani na każdą pogodę, która jest na zewnątrz i na ostre słońce i na opady deszczu, które no tego lata zdarzają się dosyć często. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia do konkursu. Zapraszam. Nasz numer 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
3: On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

Pnę odrobineczkę biodro, już rzężą rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokojnie.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Przy takiej muzyce bawiliśmy się pod koniec lat 70. Sorry, I'm a Lady, Bakara w Radiu Pogoda. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ja dzisiaj witam panią Eugenię, która reprezentuje Piekary Śląskie. Dzień dobry, pani
2: Eugenio. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak mi pani powiedziała poza anteną, to pani pierwszy raz,
2: tak.
0: Więc tym bardziej się cieszę, że się pani odważyła, pani Eugenio. Także witam gorąco i już mam dla pani karty Radia Pogoda. To jest nagroda gwarantowana.
2: Cieszę się bardzo.
0: No a teraz mam nadzieję, że wygra pani także naszą parasolkę. Przypomnę, na czym polega ta zabawa. Ja za chwilę podam pani słowo. Wybierze pani na jaką ona ma być literę, a potem od razu włączam stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Czy to jest jasne, pani Eugenio?
2: Tak, jasne, jasne.
0: Dobrze. To na jaką literkę ma być to słowo dla pani?
2: Może na literę L.
0: L, dobrze. Niech będzie litera L w takim razie. Ja już mam to słowo w głowie i uwaga, daję słowo lato.
2: Lato, upał, wakacje, urlop, morze, burza, plaża, wyjazdy.
0: Wystarczy. Wszystko pasuje, wszystko się zgadza. Było 7, a miało być tylko 5. A tak się pani bała przed wejściem na antenę, no. To ja tutaj zdradzę, że pani Eugenia przed wejściem na antenę mówiła mi, ojej, ja nie wiem, czy dam radę. A proszę, udało się. Gratulacje, pani Eugenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: No i zapraszam w takim razie kolejnych słuchaczy, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił w konkursach na antenie Radia Pogoda. Jutro znów zagramy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Łazuka na antenie Radia Pogoda. A teraz, proszę Państwa, wracamy do Międzynarodowego Dnia Sernika. Takie dzisiaj mamy smakowite święto. Nie wiem, czy już Państwo obchodzili, czy jeszcze nie, bo kto nie lubi sernika? A nasza słuchaczka Ania rymuje o tym, co się dzieje, kiedy sernik szybko znika.
1: Moje postanowienie o diecie od samego zapachu sernika w mig znika. Lepszy niż stary wysuszony świąteczny piernik jest każdy sernik. A kiedy już spałaszujesz cały serniczek, skołaj głęboko krawiecki mierniczek. Wszak gdy w plonach często serniczek, kup kilka za dużych spódniczek. Ewidentnie Ania ma bzika na punkcie każdego sernika. Dobrego.
0: No i nie tylko Ania, podejrzewam, ale też wielu innych słuchaczy. Przypominam, że w każdy piątek po 18 mamy coś takiego jak pogodna potańcówka. Wtedy można zrzucić kilka kilo. A za kilka minut na antenie Radia Pogoda, między innymi zespół Smołki. Bardzo go lubię. Wy też?
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Pięknie, słonecznie, ale i też wyczerpująco ze sprawą temperatur. Pamiętajcie, że sama klimatyzacja w aucie nie wystarczy. Postój co jakiś czas i odpowiednie nawodnienie to podstawa. A jeśli chodzi o drogi, zderzenie 6 aut na S8C w Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii na lato. Za kilka minut między innymi Gdy mi Ciebie zabraknie, Ludmiły Jakubczak. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
10: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
11: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
10: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Marcin Krzamiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
12: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
10: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
13: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 1939 i nikt kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
10: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
11: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardu.
10: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
8: Pogoda.
10: Noc pogodna, chmurzyć będzie się tylko na północnym zachodzie, tam możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 17 do 22 stopni, chłodniej miejscami w Dolinach Karpackich, tam około 15.
8: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato.
9: Zapraszam na kolejne, przede wszystkim najpiękniejsze melodie na lato na antenie Radia Pogoda, ale wrócimy też do Państwa telefonów o koszeniu trawy, ale wcześniej powiem, dlaczego dzisiaj mamy Dzień Długu Ekologicznego, który wszyscy zaciągnęliśmy i dlaczego od teraz będziemy musieli żyć na kredyt.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: znowu spełni się.
1: Śpiewał Andrzej Rybiński. Od jutra to my już będziemy żyć, proszę Państwa, na ekologiczny kredyt, bo właśnie na dziś przypada w tym roku Dzień Długu Ekologicznego. To dzisiaj kończą się zasoby ziemi na ten rok. Co to oznacza? To oznacza, że zużyliśmy do dziś wodę, glebę, lasy, paliwa, w skrócie oczywiście, które ziemia miała przygotowane na calutki rok. Dlatego dzisiaj jest ten Dzień Długu Ekologicznego i jutro już żyjemy na kredyt, oczywiście kosztem przyszłych pokoleń, bo to, co im mielibyśmy zostawić, no to będziemy zużywać na bieżące potrzeby. Co gorsze, niestety, jeżeli chodzi, bo to jest taki Dzień Długu Ekologicznego obliczony dla całej Ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to ten dzień przypadł już dawno, bo 28 kwietnia i to oznacza, że gdyby wszyscy ludzie na świecie konsumowali tyle zasobów, co statystyczny Polak, to potrzebowalibyśmy aż trzech takich planet jak Ziemia. No i teraz oczywiście pytanie, czy każdy z nas może coś zrobić, żeby poprawić sytuację. No oczywiście jakieś takie drobne rzeczy są możliwe. Jak mówią ekolodzy, kupować mniejszą ilość jedzenia, mądrze planować posiłki, żeby tego jedzenia nie marnować i nie wyrzucać, wydłużyć życie sprzętów i ubrań i nie wymieniać ich szybko na nowe, no i wybierać żywność i towary z najbliższej okolicy, żeby ograniczyć ich transport.

0: Zawsze słuchając tej piosenki, zachwycam się, jak pięknie ich dwa głosy brzmią ze sobą. Właściwie to one ze sobą, proszę Państwa, tańczą. Tadeusz Woźniakowski i Violetta Villas, czy Pani tańczy twista. A Państwo też tańczą, słuchając Radia Pogoda, cieszą się, nasze utwory poprawiają Wam humor. Wstajecie codziennie rano, słuchając Pogodnego Poranka. Jeżeli tak, to zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Będę miała dla Państwa radiopogodową przypinkę, no i legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Zgłoszenia do klubu przyjmujemy, że tak powiem, na dwóch frontach. Można zadzwonić pod numer 22 444 4004, zgłosić się telefonicznie albo wypełnić formularz, który znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. A ja na pewno któregoś dnia do Was oddzwonię, wręczając legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

0: kolorowo Ewa Bem w Radiu Pogoda. Ewa Bem opowiadała ostatnio o swoich najpiękniejszych melodiach i te wszystkie opowieści znajdą Państwo w podcastach na naszej stronie radiopogoda.pl. Wracamy teraz do Waszych telefonów o koszeniu trawy, bo dzisiaj pojawiło się takie informacje, że pomimo upałów koszą u Was na osiedlach.
1: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marta z Krakowa. Ponieważ ja mieszkam w bloku, naszym terenem rządzi miasto, czyli zarząd Zieleni Miejskiej, i trawy koszą praktycznie co dwa tygodnie, nawet takiej, której nie ma. Pod moim oknem są chwasty, jest mech, koszą, bo kazali. Natomiast drzewa, które zasłaniają widok z okna, w mieszkaniu mam bardzo ciemno, po prostu jak w piwnicy, nie mogę się od dwóch lat doprosić, żeby po prostu forsycje, akacje, które znowu nie są jakimiś drzewami pod ścisłą ochroną, nie były ścinane. Także tak u nas jest w Krakowie, tak zarząd zieleni widać decyduje. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę, miłego dnia. W Krakowie tylko 32 stopnie.
0: No tak, dzisiaj wszędzie gorąco, jutro też tak będzie, także proszę dużo pić, proszę Państwa, dbać o siebie, siedzieć w domu i słuchać Radia Pogoda najlepiej oczywiście. I z tańczeniem też ostrożnie, a teraz tanecznie ABBA i Dancing Queen.

0: Piotr Szczepanik w Radiu Pogoda, a jeszcze przed 18, która za 22 minuty posłuchamy duetu Ady Rusowicz z mężem, czyli Ada i Korda, Masz u mnie plus, ale będzie też Tom Jones w swoim przeboju Help Yourself. Tom Jones, który niedawno wystąpił w Polsce w Operze Leśnej, zresztą Państwo mogli wygrać na naszej antenie bilety na ten właśnie koncert. Ma już 86 lat, no i podczas koncertu kilkakrotnie na ten temat żartował, ale proszę Państwa, pokazał jednocześnie, że ten głos, ten wielki głos absolutnie się nie starzeje. Wszystkie emocje w tym głosie można było usłyszeć. Kiedy trzeba było mocno zaśpiewać, to śpiewał mocno i bardzo wyraziście, a kiedy było, trzeba było coś zaśpiewać delikatnie, to jak najbardziej dawał sobie radę. Także pomimo wieku, proszę Państwa, gdybyśmy zamknęli oczy, to ten Tom Jones brzmi tak jak kilkadziesiąt lat temu. I za chwilę usłyszymy go na antenie Radia Pogoda. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru, no a my słyszymy się oczywiście jutro w pogodnym popołudniu, a jutro już piątek, piąteczek, piątunio. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mhm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Możliwe wciąż utrudnienia na S7C w rejonie Michałówka między Płońskiem a Warszawą. Tam ciężarówka uderzyła w bariery i wysypały się z niej puste butelki. Suma summarum nadal może być tłoczno na obu jezdniach. Także na Mazowszu, ale na A2 między węzłami Halinów i Jarynów zderzyły się dwie osobówki. Zablokowana jest droga w stronę Terespola.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze, a już teraz wiadomości i prognoza pogody.
6: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
7: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
6: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
8: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
6: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznym na edycji wystąpią m.in. Goodsmack, Dropkick Murphys, Myslowic, Jam i Happy Set. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
9: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociaż żeby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowanie tego.
6: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć 2 zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji, tam Zmarzlik zajął 3 miejsce.
2: Pogoda.
6: Wróciła upalna aura do Polski. Dziś maksymalnie na termometrach na Mazowszu 35 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 32. Jutro także bardzo ciepło, ale nie tylko, bo może spaść deszcz, mogą przyjść burze. Na termometrach jutro od 22 do 36.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie śpiewak operowy. Absolutnie chyba najsłynniejszy polski bas-baryton. Ale czy właściwie polski? Tomasz Konieczny wystąpił chyba na wszystkich najważniejszych scenach operowych świata. No i świat zachwyca się nim nie od dziś. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę. Zaczynamy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Tomasz Konieczny, witam.
2: Witam, witam Panią i witam Państwa.
1: Aktor, śpiewak przede wszystkim, ale tak zaczęłam od słowa aktor, bo debiut miał Pan, mówiąc młodzieżowym językiem, gruby na ekranie. Jak to się dzieje, że kończy się szkołę aktorską i ma się taki debiut?
2: No ja miałem porządny był, znaczy spotkanie było porządne z porządnym, nawet nie porządnym, tylko wspaniałym artystą, bo chodziło o Andrzeja Wajdę.
1: Tak.
2: Ja ten debiut nawet miałem nie po zakończeniu studiów, tylko jeszcze w trakcie studiów był ten film kręcony. No cóż, tak się złożyło i jeszcze do tego otrzymałem ogromną wtedy niespodziankę, prezent od Andrzeja Wajdy, ponieważ on chciał wykorzystać mój wizerunek, mnie, jako Zbyszka Cybulskiego, prawda? Czyli chciał, żebym zagrał Maćka Chełmickiego z filmu Popiół i Diament, legendarnego filmu, gdzie Zbyszek Cybulski rozpoczął swoją ogromną karierę tym właśnie filmem, postacią Maćka Chełmickiego. Ja wtedy zgłębiłem cały życiorys Zbyszka Cybulskiego od początku do końca i to była ta właśnie ogromna korzyść. No i druga korzyść, która pozostała mi po tym spotkaniu z Andrzejem Wajdą, to była wieloletnia korespondencja listowa. Mam te listy, przechowuję jak relikwie, napisane odręcznie przez Andrzeja Wajdę, który zawsze odpisywał na listy. Czasami chwilę trzeba było zaczekać, ale zawsze odpisywał. Ja poczytuję sobie za ogromny zaszczyt, że mam taką korespondencję.
1: Mm-hmm. No to jak to się stało? Tutaj aktorsko zaczynał pan naprawdę z wysokiego C, mówiąc muzycznie. To jak to się stało, że jednak ta muzyka wygrała i że jednak chyba częściej słyszymy pana niż oglądamy na ekranie?
2: No, z ekranem jakby skończyłem już, chyba że jest to ekran Meta HD albo jakiegoś innego portalu streamingowego, który nasze opery, nasze spektakle gdzieś tam emituje. Ja zrobiłem tak naprawdę wszystko, żeby tym śpiewakiem nie zostać i ten zawód jednak mnie wybrał i kazał mi los pozostać przy tym zawodzie. Pojechałem na studia do Niemiec, na stypendium do Drezna, żeby wykluczyć możliwość zostania śpiewakiem operowym. No i tak się złożyło, że już w trzecim miesiącu pobytu na tych studiach, na tym stypendium w Dreźnie zgłosiła się do mnie opera w Lipsku. Ja pojechałem na przesłuchanie i otrzymałem jedną z głównych ról w prodanej newescie Smetany. No i tak już zostało. To było na początku oczywiście karkołomne, bo głos był gdzieś tam kształcony osobno, ta moja technika aktorska osobno. Technika aktorska była realizowana, była kształcona pod kątem filmu, czyli bardzo niewielkie takie poruszenia, spojrzenia, jakieś takie rzeczy, a tu na scenie operowej trzeba wykonać duży gest. Mhm. No i to był pierwsza bolączka, pierwszy taki element, z którym musiałem się zmagać na początku mojej kariery.
1: Co jeszcze pojawiało się po drodze? O tym wszystkim porozmawiamy dosłownie za parę chwil. Tomasz Konieczny jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik cię

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Samochodem.
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
2: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Alejasław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Konieczny, polski basbaryton, śpiewak operowy, który swoją przygodę ze sceną zaczynał od aktorstwa, ale bardzo szybko okazało się, że jednak śpiew to jest to, co płynie mu w żyłach.
1: Alejasław, Radia Pogoda.
2: I tak spokojnie, powolutku rozwijałem sobie te nowe środki wyrazu. Po Lipsku była Lubeka, tam już śpiewałem same główne role. Potem po Lubece był Mannheim, również same główne role. I potem Düsseldorf jako taki teatr stały, a potem już zostałem wolnym strzelcem tak zwanym, z dużym debiutem w Operze Wiedeńskiej i konsekwencjami tego debiutu, bo to się rozpoczęła wtedy rzeczywiście światowa kariera. No i tak zostało, a co do aktorstwa, to proszę mi wierzyć, ja pewnie nie byłbym aktorem, gdyby nie fakt, że byłem po prostu przez mamę posłany rok wcześniej do szkoły. Ja chciałem studiować reżyserię jako młody człowiek i zdawałem sobie sprawę po kilku tam konsultacjach na Wydziale Reżyserii Teatralnej, że po pierwsze nikt mnie z Łodzi do Krakowa ani do Warszawy na reżyserię teatralną nie przyjmie, a po drugie, że jestem za młody, że jestem zbyt, że tak powiem, młodym człowiekiem, żeby studiować reżyserię. No wymyśliłem sobie aktorstwo i rzeczywiście to aktorstwo ukończyłem. Zagrałem kilka fajnych ról w różnych produkcjach teatralnych, ale również w produkcjach teatru telewizji. Mhm. W filmie u Andrzeja Wajdy jeszcze kilka było innych filmów, jakiś tam epizod w Ogniem Mieczem i takie tam różne historie, z których teraz po latach, jak gdzieś tam spotykamy się z znajomymi, to sobie żartujemy, czy cytujemy, czy puszczamy. Nawet ostatnio jakiś kolega puścił mi film, którego nie widziałem nigdy. To był film, w którym grałem chyba świadka na ślubie. Nie wiem, czy to nie była ekstradycja. Nie ekstradycja. Nie wiem. W każdym razie są też takie materiały, których pewnie nigdy jeszcze nawet w życiu nie widziałem. I czy ja żałuję, pewnie takie pytanie też by pani postawiła, tego, czy robię teraz to, co robię. No nie żałuję, dlatego, że na scenie operowej mam do czynienia z dużo większą wyrazistością, możliwością interpretacji, z dodatkowym elementem, jakim jest muzyka. Ten mój gest szeroki, ja bardzo go lubię, ja używam go chętnie. Czuję się na scenie operowej rzeczywiście jak ryba w wodzie.
1: Alejasław, Radia Pogoda.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Została ostatnia reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Wojciech Wiszniewski. Na A2 pod Warszawą zakończyły się już utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów. Ruch w stronę Terespola odbywa się bez utrudnień. Znacznie gorzej jest na S7, to też Mazowsze w okolicy Michałówka. Ciężarówka poślizgnęła się i uderzyła w bariery. Z naczepy wysypały się setki pustych butelek. Skrzynki zablokowały dwa pasy w stronę Warszawy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami jeszcze do wieczora.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja cały czas jakby zastanawiam się i o to chyba chciałabym dopytać, bo powiedział pan, że pojechał pan wykluczyć to, że pan będzie śpiewał na scenie operowej. Co to znaczy? Dlaczego wykluczyć?
2: No bo mnie się opera w Polsce nie podobała. Aha. Ja wszedłem do Teatru Wielkiego, czy to było w Łodzi, czy to było w Warszawie, i jako młody aktor, taki nowocześnie nastawiony do życia i do tej sztuki, którą chcę uprawiać, po prostu w pąsach wychodziłem ze wstydu, bo oni tam stali na tej scenie, duzi ludzie, tacy rozbudowani, już nie chcę mówić, używać innych sformułowań, statyczni, nic nie robiący, to było po prostu, był obciach. Tak ja to odbierałem przynajmniej wtedy, może młody, głupi, prawda? Jedyna opera, która mi się tak naprawdę podobała, to był Ubu Rex, Król Ubu w Teatrze Wielkim w Łodzi, opera Krzysztofa Pendereckiego z wspaniałą scenografią i reżyserią Starowiejski to robił, i to był właśnie ten moment, gdzie pomyślałem sobie tak, a kurczę, to może jednak coś być ciekawego. No a potem po wyjeździe do Niemiec, jak już tam pojechałem, żeby właśnie wykluczyć tę możliwość bycia śpiewakiem, bo ja byłem takim pokornym cielem, co dwie matki z się, jak już zacząłem gdzieś tam się uczyć śpiewu w Polsce, bo się zacząłem rzeczywiście dość wcześnie, no to mówię, to muszę przynajmniej być pewien, że to nie jest dla mnie, bo mówiło mi kilka osób, między innymi mój pierwszy nauczyciel śpiewu, Edward Kamiński, mówił mi: ja wiem, że ty kochasz teatr, ale i tak na życie będziesz zarabiał śpiewaniem. Ja mówię tak, jedzie mi tu czołg, tak. No więc pojechałem do tego Drezna na stypendium, żeby po prostu mieć to odhaczone, albo żeby nie pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiłem, prawda? I tak jak mówię, po 3 miesiącach, no... Tak się złożyło, że był pierwszy angaż, potem był drugi angaż, potem był angaż na stałe, potem były kolejne angaże, potem się okazało, że jestem w ogóle głosem wagnerowskim, co mnie już totalnie zaskoczyło, bo to była jakby zupełnie dla mnie obca, zresztą nie mówiłem wtedy po niemiecku, dopiero się uczyłem. No i tak już zostało, znaczy zacząłem potem, będąc w Lubece, zacząłem się uczyć partii Oresta w Elektrze, to była moja pierwsza niemiecka partia, a potem kolejnych partii i okazało się, że no Wagner chce koniecznie chcę Wagnera. Podoba mi się to. Podoba mi się również sposób narracji, jaką prowadzi, to jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o słowa, Ryszard Wagner w swoich utworach. Odkryłem też Ryszarda Straussa właśnie dzięki Elektrze. I tak już to zostało. Znaczy zacząłem drążyć, zacząłem się uczyć Wotana. Potem zmieniłem ten teatr na teatr w Mannheim, Narodowy Teatr w Mannheim, który już grał bardzo dużo Wagnera, między innymi Tristana, mojego pierwszego, zaśpiewałem właśnie w Mannheim. Jeszcze wtedy nie w postaci Gorvenala, którą teraz kreowałem w Metropolitan Opera czy w Barcelonie, tylko w postaci Króla Marka, czyli w basowej partii.
1: A ten piękny, głęboki głos, który państwo słyszą, należy do Tomasza Koniecznego, polskiego śpiewaka operowego, który dzisiaj jest gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej śpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
0: Reklama.
7: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
8: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
9: Tak się przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
10: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
11: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Same te 63 dni.
8: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z trzema osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli, sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
12: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
8: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
12: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
8: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
13: Dobrze, że wrócili. Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
14: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
15: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
16: To zapytam go, jak woda?
15: Gorąca. Tylko no, zimna. Nie no, dla mnie jest ciepła.
16: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
13: Tak.
8: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, m.in. w Gdańsku, tuż przy molo.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19.30, GKS u godzinę później. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. Mistrzostwa zaczną się 10 sierpnia.
18: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Pogoda.
8: Jutro jeszcze goręcej niż dziś. W przeważającej części kraju od 30 do 35 stopni. Na Mazurach, w centrum i na zachodzie Polski możliwe burze. Na południu bardzo dużo słońca, a nad morzem trochę chłodniej. Temperatura od 22 do 28.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam serdecznie w tej godzinie naszego spotkania, a przypominam, że dzisiaj moim gościem jest Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, który zawojował chyba wszystkie sceny operowe na świecie. Śpiewak operowy, który również w Polsce postanowił wrócić do tradycji festiwalu operowego w bardzo wyjątkowym miejscu. Rozmawiamy o tym dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę, a najlepiej do 21. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry ponownie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Tomasz Konieczny. Wielu mówi o nim jako o wspaniałym głosie wagnerowskim. Wielu kojarzy go też jako wykonawcę partii Wotana. No i o tej drodze, między innymi do tego, jak Tomasz Konieczny stał się Wotanem, dzisiaj w Radiu Pogoda rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Potem był Parsifal, w którym pozwolono mi najpierw śpiewać taką mniejszą rolę Titurella, a potem już Amfortasa. No i potem był Wotan. Już pierwszy Wotan był w wieku 29 lat. Wotan to jest taka partia mamucia, jedna z najdłuższych partii w ogóle w historii literatury, najpoważniejsza. W tej chwili Wotan jest dla mnie jak członek mojej rodziny. Zaśpiewałem Wotana w Walkirii w 21 różnych produkcjach operowych, więc jestem troszeczkę takim weteranem, jeżeli chodzi o ten repertuar i te partie. Oczywiście ja nie mówię, że zaśpiewałem wszystko, czy wszystko mi się udało osiągnąć. Są jeszcze pewne elementy, które gdzieś tam chciałbym dołączyć do tego mojego kalejdoskopu. Ale bardzo dużo już z tego zrealizowałem. Bardzo, bardzo wiele. W tej chwili w zasadzie bawię się nowymi interpretacjami, nowymi możliwościami, jakie mogą się pojawić przy kolejnych produkcjach. Tak też zresztą było z Pierścieniem Nibelunga, bo przecież tych produkcji bardzo, bardzo wiele i w każdej produkcji można było wypróbować troszeczkę coś innego, inną troszeczkę interpretację. Zawód jest ciekawy, jest generalnie takim zawodem, który się w zasadzie nie nudzi. Nawet jak mamy powtórzenie tych, no w tej chwili w Metropolitan Opera śpiewaliśmy 7 spektakli plus jeden dodany przez dyrektora, dlatego, że to było tak dobrze sprzedane wszystko. I muszę powiedzieć, że to wcale nie zmęczyło mnie, czy nie spowodowało jakiejś takiej nudy, jakiegoś zniechęcenia. Przeciwnie, właśnie z każdym spektaklem gdzieś tam coś nowego się pojawiało i no jestem bardzo zadowolony, że mam te dwie serie Tristana i Izoldy w tej chwili za sobą. Ja bardzo lubię śpiewać partię Gorvenala w Tristanie. To jest taki współczujący przyjaciel Tristana, który próbuje go w trzecim akcie za wszelką cenę ratować w jego agonii. Cierpi razem z tym Tristanem i dlatego lubię te partie śpiewać. Są niektóre partie, których nie lubię, mniej lubię, a tego Gorvenala bardzo, bardzo lubię śpiewać.
1: Mhm. A czy to jest tak, że jak już pan zaśpiewa daną operę wiele razy, daną partię, to jeszcze ją pan lubi, czy już pan sobie myśli o tym, że kurczę, już bym mógł tego jednak nie śpiewać?
2: To wszystko zależy od tego, jaka to jest partia. No, są takie partie, których generalnie nie lubię śpiewać, czy nie lubiłem nigdy, albo się do nich zraziłem. Do takich partii właśnie należy Teleramunt w Lohengrinie. Ja miałem bardzo dobry debiut w Dreźnie, potem były spektakle w Paryżu i potem było gdzieś Bayreuth. I to Bayreuth bardzo mnie sparzyło w tej roli. Ja nie lubiłem tej produkcji, nie czułem się dobrze i od tamtego czasu w zasadzie nie śpiewam tej partii. Znaczy zdarza mi się gdzieś tam pojedynczo spektakle zaśpiewać, ale nie jest to moja ulubiona partia. Podobną partią jest na przykład Pizarro w Fidelio Beethovena. To również jest taka partia, którą ja traktuję jako troszeczkę coś komercyjnego, prawda? Coś, co robię, no bo to jest mój zawód. Alberysia, na przykład Alberyka w Pierścieniu Nibelunga też już od paru ładnych lat nie śpiewam. Ostatni mój występ w tej partii, pożegnanie z tą partią było w 2019 roku w Metropolitan Opera. Zresztą to był ogromny sukces, który potem zaowocował wieloma angażami w Met. I tego też nie śpiewam. To jest też już jakby pozostawiam poza sobą. Ale takie partie jak Wotan, na przykład Borys Godunow, którego ostatnio śpiewałem, czy właśnie Gorvenal. To są partie, które absolutnie jestem ciekawy nowego rozdania, nowej propozycji, nowej interpretacji. Czasami się oczywiście zrzymam, jak mamy do czynienia z jakąś taką zupełnie odlecianą reżyserią, albo taką reżyserią, która nie stawia na pierwszym miejscu dzieła, tylko właśnie gdzieś tam jakieś przemyślenia reżysera, to wtedy się zrzymam mocno. A tak to po prostu lubię to, lubię powtarzać. To jest powtarzalność, to jest też część tego zawodu. Mhm. To jest bardzo ważny element pracy w tym zawodzie.
1: Jakie to jest uczucie, gdy wychodzi się na scenę? Nie dość, że tyle ludzi jest przed panem, to jeszcze cała orkiestra obok, bardziej z tyłu. Nie ogarnia jakaś panika wręcz?
2: No nie, to było ciekawe, bo w zasadzie od początku mojej kariery ja nigdy nie miałem poczucia właśnie jakiegoś problemu. Chociaż z wiekiem przychodzi pewna refleksja i rzeczywiście z wiekiem ta trema jest coraz większa. To jest mnie niesamowite. Troszeczkę pozbawione takiego racjonalnego pomysłu, czy dlaczego tak jest. No ale tak jest. No, może człowiek się czuje coraz bardziej odpowiedzialny za to, co robi. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Trema jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Tego się nie da opanować, ale na pewno nie jest to trema przed tłumami. Tak bym tego nie nazwał. To jest trema bardziej przed tym, żeby nie zrobić czegoś niedobrego, prawda? Żeby się nie zbłaźnić gdzieś tam. To z tym się bardziej wiąże. Poza tym w miarę lat ja rzeczywiście coraz bardziej chyba zdaję sobie sprawę z problematyki czy trudności poszczególnych partii, które już wcześniej śpiewałem i które śpiewam. Jestem coraz bardziej świadomy i to też powoduje takie spojrzenie inne troszeczkę na tę problematykę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

0: Opera, śpiew operowy i Tomasz Konieczny. Absolutna gwiazda polska na międzynarodowej scenie operowej. Dzisiaj gości Walei Sław, Radia Pogoda. Tomasz Konieczny występował chyba już absolutnie wszędzie. Tak sobie myślę. Zapraszam na kolejną część naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Mówi pan, że jest pan jakby coraz bardziej świadomy i zastanawiam się tutaj trochę w kontekście głosu. Czy pan też na przykład zauważa, że pański głos się zmienia?
2: Głos się zmienia rzeczywiście całe życie. No, głos ludzki to jest część naszego ciała, czyli to ciało się zmienia, jak wiemy, w ciągu życia. Aczkolwiek głos jest takim organem, który bardzo mało się zmienia, jeżeli chodzi o takie brzmienie. Natomiast to, co ja czuję, to czuję różne sposoby by potraktowania tego głosu, czy głos inaczej się we mnie układa, czy no też w miarę rozwoju technicznego, czyli zdobywania kolejnych stopni tamtego rozwoju technicznego, tego warsztatu, no też ma się inny jakby, to obciążenie głosu jest inne, no jak to, o ile na początku to wszystko idzie tak na żywioł, po prostu człowiek chce wszystko wyśpiewać i produkuje się tym głosem w pełni cały czas i potem może się nie zdziera, ale no, może jest to po prostu na 100%, prawda? Człowiek chce na 100% się zaprezentować, no i potem musi odpoczywać. Oczywiście ta regeneracja w młodym wieku też następuje dużo szybciej niż jak człowiek już parę lat ma. A teraz, jak jestem w moim wieku, no to ja już widzę, że gdzie tylko można, to staram się oszczędzać, prawda? Oczywiście są bardzo ważne elementy partii, które trzeba wyeksponować, ale tam, gdzie można coś ciszej zaśpiewać, czy powiedzieć wręcz, tak recytować, to robię. To jest bardzo ważne również w utworach Wagnera, bo utwory Wagnera są po części pewną melorecytacją.
0: Powiedział pan, że trochę jakby to Wagner pana wybrał. To trzeba mieć odpowiednie warunki również głosowe, żeby właśnie spełniać się w tej interpretacji? Czy to jednak jest taka cecha osobowościowa, że to jednak pan poczuł tę muzykę i dlatego panu tak świetnie idzie?
2: No to są obydwie te sprawy. Mianowicie, żeby śpiewać Wagnera, trzeba mieć rzeczywiście odpowiedni rodzaj głosu. No i Wagner sam przecież pisał na różne rodzaje głosów. Napisał na bas barytona, pisał na tenora, pisał na wysoki sopran, pisał na niski sopran, dramatyczny, mniej dramatyczny. Także to rozróżnienie następuje już tak samo z siebie, prawda? W stosunku do poszczególnych partii. No to, co wyróżnia głosy tak zwane wagnerowskie, to jest z pewnością wolumen, albo pewien zespół alikwotów, czyli takich składowych głosu, które pozwalają temu głosowi być ponad orkiestrą. Pozwalają się jakby, mówię, ja nie lubię tego określenia, przebić się przez orkiestrę, bo to w ogóle nie chodzi o przebijanie, ani gdzieś tam tłoczenie się z tą orkiestrą, ani przepychanie. Chodzi o to, że ten głos istnieje, pomimo całego składu orkiestrowego, dużego nawet, ten głos po prostu jest w stanie być obecny. Mhm. I to jest rzeczywiście pewien, to się wiąże z no, organiką, z organicznością tego, bardzo jest to indywidualna cecha. To jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa to jest takie zamiłowanie do właśnie melorecytacji, czy do gotowość do zrozumienia tego tekstu w pełni. Bo nie da się Wagnera śpiewać, nie rozumiejąc, o co chodzi. To tak jakby się grało Hamlet i po prostu mówiło się być albo nie być, to jest pytanie i po prostu nie robiło się z tym nic, nie rozumiało się tego tekstu, to trzeba rozumieć. To musi być zrozumiałe i rzeczywiście Wagner też wymaga w wielu swoich partiach bardzo ścisłej, może nie ścisłej nawet, tylko bardzo precyzyjnej interpretacji. Są takie partie, które w ogóle żyją z interpretacji, dlatego taka partia jak partia Wotana jest bardzo dyskutowaną partią, bo Wotan potrafi być śpiewany bardzo różnie przez bardzo różnych śpiewaków. I to w historii tego utworu na przestrzeni tych 150 lat, bo tyle minęło od prapremiery Pierścienia Nibelunga, byli bardzo różni koledzy, bardzo różnie Wotana śpiewali. zdumiewający. Nawet są takie opracowania, gdzie jest mowa o tym, że partia Wotana żyje z interpretacji śpiewaka.
0: I do Wotana, i do różnych interpretacji operowych, i nie tylko. Wrócimy jeszcze dzisiaj w rozmowie z Tomaszem Koniecznym, Waleja Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oh yeah.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiałam się, dlaczego pan zdecydował się na to, żeby włożyć tyle energii i zaangażowania w to, żeby taki festiwal jak Baltic Opera Festival w Polsce powstał?
2: No, festiwal narodził się z pobudek bardzo ideowych w pandemii, czyli w roku 2020. Pozbawiono nas pracy. Ja szukałem wtedy usilnie możliwości organizacji występów, nie tylko dla mnie, tylko dla w ogóle kolegów freelancerów. Mhm. Myśmy po prostu zostali pozbawieni takich podstawowych praw, prawda, które były nam przynależne, a też nikt nie wpadł na pomysł, żeby w jakiś sposób jednak rekompensować te straty poniesione. Straty były ogromne. Mhm. I ja wtedy szukałem tych możliwości, a skontaktował się ze mną niejaki kolega Peter Svensson, tenor wagnerowski, niestety świętej pamięci już w tej chwili, który miał taką ambicję, żeby zorganizować festiwal wagnerowski na granicy austriacko-czeskiej. Rzeczywiście on doprowadził do tego, a na festiwalu wystąpili bardzo renomowani artyści. Potem zaczęły się problemy, bo się okazało, że tam nie ma żadnych pieniędzy, nie ma funduszy. Więc z tej pomocy artystom, freelancerom zrobił się taki benefis mimowolny, gdzie ci artyści nic nie zyskali na tym, jeżeli chodzi o te sprawy egzystencjalne. Ja wspominam miło to wszystko, co tam się wydarzyło. Ja wtedy pomyślałem sobie, myśmy występowali w takim betonowym amfiteatrze na granicy czesko-austriackiej w Mikulowie. Mhm. Miejscu kompletnie nie nadającym się do grania opery. I pomyślałem sobie, mój Boże, i tutaj można zrobić coś takiego, można dwa razy zagrać Latającego Holendra, dwa razy Tristana, a my mamy Operę Leśną. Miejsce, które było dedykowane graniu opery od 1909 roku. To miejsce jest wspaniale wyremontowane 2010-2012, zadaszone w tej chwili, więc tym bardziej to ryzyko pokazania tam tych tytułów nie jest jakieś bardzo duże. Myśmy rok temu mieli drobny deszcz w Salome i z powodzeniem udał się ten spektakl, można było go grać. I my tam opery nie pokazujemy, więc zacząłem działać. Zacząłem się kontaktować z decydentami. Najpierw próbowałem w Trójmieście z władzami lokalnymi. Tam niestety nie było żadnego zainteresowania. Boleję nad tym, więc udałem się do Ministerstwa Kultury i zacząłem rozmawiać z urzędnikami w Ministerstwie Kultury. I rzeczywiście okazało się, że jest duże zainteresowanie, że jest chęć, szczególnie ze strony ówczesnego wiceministra kultury, który pochodził z Gdańska i który jest melomanem i wagnerianinem do tego, jak się okazało, potem. Mhm. I on wręcz mówił, mowa tutaj o Jarosławie Selinie, że panie Tomaszu, pan mi z nieba spadł, bo ja chciałem od dawna ten festiwal zrealizować. Więc to nie była moja opcja polityczna, muszę to jasno powiedzieć. Natomiast jak ja się czegoś zabieram się za coś, to potem jestem śpiewaniem, prawda? To nie spocznę, dopóki nie wypróbuję wszystkich możliwości. Dopiero potem odłożę to ewentualnie. Więc rzeczywiście tam to, co zadeklarowało ministerstwo wówczas, to wszystko zostało spełnione, aczkolwiek nie w roku 2021. Mhm. Zaczęliśmy pracę nad festiwalem 2023. Organizację nad festiwalem przyjęła Opera Bałtycka. Myśmy doprowadzili do tego, żeby Opera Bałtycka była instytucją współprowadzoną przez Skarb Państwa, co było oczekiwanym faktem przez Operę Bałtycką i przez Urząd Marszałkowski. No i zaczęliśmy ten festiwal realizować. Festiwal oczywiście wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych, ale również ludzkich. I ja muszę powiedzieć szczerze, że w tej chwili te 4 lata, ja w zasadzie nie ma miesiąca, kiedy nie chciałbym rzucić po prostu papierami i już więcej tego nie robić. Tak jest trudno. Tutaj chodzi szczególnie o pozyskiwanie środków finansowych. Wiadomo, że kultura w naszej części świata jest utrzymywana przez państwo, przez środki publiczne. I tutaj mówię, ogromny szacunek dla Orlenu, który postanowił nas wspierać w perspektywie 3-letniej. Ogromny również szacunek dla marszałka Pomorskiego, który zadeklarował zaraz po pierwszym festiwalu wsparcie dla festiwalu w wysokości 1 000 000 zł corocznie, bez perspektywy, czyli w perspektywie wieloletniej, bez ograniczenia. No i Ministerstwo Kultury, które jakby, które najbardziej mozolne są te nasze rozmowy, dlatego że ministerstwo przyznaje te środki z roku na rok i to niestety bardzo nam utrudnia naszą pracę. Kontraktowanie artystów na za 2 lata, za 3 lata, my powinniśmy za 4 lata już w tej chwili kontraktować artystów. Mhm. Staje się bardzo mozolne, trudne, uciążliwe, no ale robimy to.
1: Opowiada dzisiejszy gość Aleisław Radia Pogoda, śpiewak operowy Tomasz Konieczny. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
16: Mama, kurczy mi się brzuszek z głodu.
17: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
18: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Przypominam, że słuchają Państwo Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Konieczny, polski bas-baryton, śpiewak operowy, który zawojował chyba absolutnie wszystkie sceny operowe na świecie, a na pewno te najważniejsze. No i też osoba, która postanowiła wskrzesić tradycję festiwali operowych w Polsce. Wybrał też ku temu miejsce niezwykłe, bo Sopocką Operę Leśną.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja się przyznam pani i państwu, że to, co mnie przekonuje do tego projektu, to jest taka niezwykła autentyczność tego miejsca, niezwykła akustyka, również ten kanał orkiestrowy, który nie został zniszczony po II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej, jest tak w II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej.

globalny problem, który nas, ta zmiana pokoleniowa, która nadchodzi. U nas ta publiczność jest młoda, ona przychodzi czasami z plaży, ludzie są zaciekawieni, chcą zobaczyć, co tam się dzieje, co oni robią, co to takiego opera, prawda, bo dużo tych ludzi jeszcze nigdy nie było w operze. I to jest absolutna element dodany, to jest wielka korzyść, wielka, dla mnie osobiście wielka radość. Zresztą koledzy za granicą na różnych festiwalach zazdroszczą nam tej publiczności, takiej młodej. Ale z drugiej strony też moje środowisko operowe bardzo nas wspiera. W komitecie honorowym tego festiwalu mamy bardzo wielu dyrektorów najważniejszych instytucji operowych na świecie, w tym dyrektora MET Petera Gelba, czy dyrektora Opery Wiedeńskiej Bogdana Rosicza, czy Dominika Meyera, byłego dyrektora Wiener Staatsop i również La Scali, czy Katarinę Wagner, która jest dyrektorką naczelną, intendantką Bayreuth Festspiele. Więc liczymy na tych ludzi. Ja też pochwalę się, mieliśmy koncerty promujące festiwal w Nowym Jorku i w Waszyngtonie 30 marca, 1 kwietnia. W koncercie 30 marca w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku wystąpiła z nami cała moja obsada Tristana. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy. To jest prestiż, obsada najlepszego teatru operowego na świecie zgodziła się wesprzeć te moje poczynania, ponieważ wierzą w tę inicjatywę. Wierzą, że to jest potrzebne, właściwe i że trzeba to robić. Mieliśmy Liz Davidsen, o której się mówi głos stulecia, Jekaterinę Gubanową, osobę, która zjadła zęby na śpiewaniu Wagnera, Michaela Spiersa, który był śpiewakiem roku dopiero co, baritenora, który śpiewał Tristana, Ryana Speedogreena, który w tej chwili jest taką wschodzącą gwiazdą Metropolitan Opera w moim fachu, w fachu basbarytonowym. Ci wszyscy koledzy byli na miejscu, śpiewali z nami. Mało tego, mieliśmy na tym koncercie śpiewającą wspaniale Toskę Aleksandrę Kurzak, która w tym czasie śpiewała dwie partie w Metropolitan Opera. Mieliśmy Piotra Buszewskiego, który śpiewał Alfreda w Trawiacie i który zresztą wystąpi na festiwalu w tym roku. Mieliśmy również Monikę Radecką, bardzo zdolną, młodą sopranistkę, która jest w tej chwili w zespole Opery Wrocławskiej. Monika Radecka będzie śpiewała jedną z głównych ról na festiwalu. Mieliśmy również Andrzeja Jagodzińskiego, naszego wspaniałego, legendarnego jazzmena, który łączy Chopina i w ogóle muzykę klasyczną z jazzem. Te koncerty były bardzo atrakcyjne. Myśmy nie mogli ogłosić koncertu 30 marca publicznie, bo byśmy się nie pędzili od ludzi, którzy mieli ochotę przyjść na to wydarzenie. No i powołaliśmy do życia w Ameryce organizację amerykańską, American Friends of Baltic Opera Festival. Organizację, która ma nas wspierać, która ma również zbierać środki na festiwal z tych prywatnych funduszy amerykańskich. Po prostu Amerykanie znają to w ten sposób, wiedzą, że kulturę wysoką trzeba wspierać prywatnie. My tego kompletnie nie znamy. To jest nieznane na naszym rynku. Ja chciałbym to zmienić. Zresztą jest to po myśli również urzędników Ministerstwa Kultury, którzy zawsze się mnie pytają, na co z prywatnym sponsoringiem. Ja mówię, panie ministro czy panie ministrze, a co z prawodawstwem podatkowym, które umożliwi odliczenia dla prywatnego sponsora, bo na razie nic nie mamy takiego. No i wtedy się ta dyskusja oczywiście kończy. Także tutaj też będę apelował do polityków. Stwórzcie państwo takie prawo, które będzie nam umożliwiało pozyskiwanie prywatnych funduszy, prywatnych sponsorów. Oni naprawdę są w tej chwili gotowi po tym najedzeniu się już w świetnych knajpach, po wyjazdach we wszystkie możliwe strony świata. Ci ludzie będą teraz zainteresowani wspieraniem tej wysokiej kultury, wysokiej sztuki. No bo taka jest kolej rzeczy. To robią ludzie na świecie, uczmy się od nich, prowadźmy to. Więc ta działalność moja w tej chwili jest taka bardzo wielotorowa, ale przynosi skutki, prawda? Potem mieliśmy koncert również w Wiedniu 8 kwietnia w Ambasadzie Polskiej. To już drugi taki koncert. Rok temu też taki koncert promujący festiwal się odbył. Tutaj ogromne podziękowania dla pana ambasadora Zenona Kosiniaka-Kamysza za to, że wpuszcza nas do siebie, do ambasady i że tam możemy zaprezentować festiwal. Pojawiają się recenzenci, pojawiają się krytycy, piszą o Polsce w superlatywach, chwalą, mówią o tym, opowiadają o tym wspaniałym obiekcie, jakim jest Opera Leśna, z którego Sopot jest dumny, a my możemy być jako Polska jeszcze bardziej dumni, wydaje mi się. No i jeżeli chodzi o polskich śpiewaków, to w ogóle powinniśmy być dumni i bladzi, dlatego że w tym roku w Metropolitan Opera 7 Polaków w głównych rolach. To jest

0: absolutny ewenement.
1: To nie koniec naszej rozmowy. Tomasz Konieczny wróci ze swoją opowieścią dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali Państwo z nami, z Radiem Pogoda i z Aleją Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
0: Reklama.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Dzień dobry. Przypominam, że to program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Tomasz Konieczny, polski bas-baryton. Człowiek, którego ludzie fascynujący się operą rozpoznają absolutnie po pierwszych dźwiękach. Człowiek, o którym bardzo dużo osób mówi, mój ukochany wykonawca pieśni Wagnera. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na tę rozmowę.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Tak sobie myślę też o tym, że skoro Polacy występują właśnie w Nowym Jorku, w ogóle na świecie, to czy to jest w pewnym sensie ucieczka z Polski?
2: No, ta ucieczka jest wymuszona. I ona jest wymuszona warunkami egzystencjalnymi. To jest kolejny apel do polityków. Jeżeli za chwilę czegoś nie zmienimy i instytucje kultury, w tym opery, nie zostaną odpowiednio dofinansowane, no to stracimy wszystkich utalentowanych młodych ludzi. Dlatego, że oni, my jeszcze, moje pokolenie jeszcze jest związane troszeczkę ideowo z naszym państwem. My chcemy robić coś jakby z Afriko, ekstra. Chcemy promować Polskę, chcemy robić coś dla Polski.
1: W czynie społecznym.
2: No tak, no w czynie społecznym, no, czy prawie w czynie społecznym. Natomiast ci młodzi ludzie, to nowe pokolenie, oni już nie mają takich imperatywów. Oni chętnie to zrobią, ale no uważają, słusznie zresztą, że przecież to jest normalna robota, praca i za nią trzeba zapłacić. Więc tutaj apel do polityków, no ja się nie zmieni troszeczkę kwestia finansowania tych instytucji kultury, a w tej chwili jest w ogóle taka sytuacja, że oczywiście trzeba oszczędzać to na czym, najlepiej zaoszczędzać na kulturze, prawda? No wręcz te niektóre dotacje państwowe dla instytucji są wręcz obniżane, czy zwleka się z przyznawaniem tych funduszy w perspektywie roku budżetowego. To jest naprawdę bardzo niedobry kierunek nie rozwoju, tylko właśnie zwijania się kultury. Ja przestrzegam przed tym, apeluję. Potem się dziwimy, jak w zamierzchłych czasach, że Polska gdzieś tam przestaje istnieć, albo że Polska nie ma jakiejś silnej pozycji, jeżeli chodzi o kulturę na świecie. Mamy bardzo silnych zawodników w tej chwili. Tu mówię celowo zawodników, porównując ze sportem, bo mamy naprawdę wspaniałych śpiewaków, wspaniałych artystów. Zróbmy wszystko, żeby tych artystów w Polsce również prezentować i zachować ich dla nas, tak jak to robią wszystkie mądre instytucje kultury na świecie, które korzystają pełnymi garściami z byłych adeptów swoich studiów operowych, takich instytucji. No u nas ci koledzy, ponieważ nie ma na to środków, no to ci koledzy oczywiście kontynuują potem edukację czy pracę w instytucjach zagranicznych. No i jeżeli ktoś ma wybrać kontrakt w Polsce za 1/3 ceny, którą zarobi za granicą, no to siłą rzeczy wybiera za granicę, prawda? W tej chwili już też nie ma barier dotyczących agencji. Mamy też świetnego polskiego agenta Marcina Kopcia, który robi naprawdę świetną robotę na świecie. Mamy zainteresowanie zagranicznych agencji polskimi artystami, takie mocne zainteresowanie. Ten moment powinniśmy wykorzystać. My powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby tych naszych kolegów konsolidować, chociażby przy Baltic Opera Festival. Tylko w tym roku myśmy chcieli zagrać Turandot, w której miała wystąpić Aleksandra Kurzak. Aleksandra była absolutnie gotowa do tego, żeby to zrobić. No cóż, no zabrakło nam środków, prawda? Więc apeluję do państwa, kultura, szczególnie kultura wysoka, stanowi soft power. I tu z naciskiem na power. My naprawdę poprzez kulturę możemy ludziom opowiadać najlepiej o patriotyzmie, najlepiej o naszych talentach. Możemy, to jest realny potencjał. I również ten obiekt, czyli Opera Leśna, potencjalnie ma bardzo dużą wartość na arenie międzynarodowej. Zresztą ten obiekt jest rozpoznawalny za granicą, szczególnie w niemieckojęzycznym świecie, jako właśnie obiekt, którym odbywał się kiedyś przed II wojną światową wielki, wielki festiwal operowy. To jest amfiteatr na 5000 osób. Powinniśmy stanąć na głowie, żeby to utrzymać i żeby prezentować bardzo atrakcyjne widowiska, na które przyjedzie nam cała masa melomanów z zagranicy. Wielu Amerykanów po tych naszych koncertach deklaruje w tej chwili przylot do Polski i chęć zobaczenia festiwalu. Także poza tym też jest to taka naturalna platforma gdzieś do spotkania kultury polskiej z kulturą chociażby niemiecką, prawda? To był jednak festiwal niemiecki przed II wojną światową, grający całego Wagnera z wielkimi nazwiskami. I ta platforma jest bardzo naturalna. Cała prasa nasza, The Times, Die Welt, różne gazety, które były obecne na naszych odsłonach festiwalu, podkreślają ten fakt, że jest to platforma, jest to most, który możemy zbudować między poszczególnymi nacjami, realnie bez jakichś potwornie dużych nakładów. No i proszę Państwa, ja pamiętam, jak usłyszałem informację dotyczącą sponsoringu Orlenu, że tam 99% sponsoringu jest poświęconych sportowi. No, fajnie, tylko i sport też jest bardzo ważny, tylko dlaczego 99%? Przecież my naprawdę mamy się czym chwalić w tej chwili. Jest tutaj ogromne ukłony w stronę Orlenu, który nas w perspektywie trzyletniej wspiera. To jest pięknie, że to robicie i to jest naprawdę myślenie perspektywiczne. To jest strategiczne myślenie perspektywiczne. My pracujemy przy tym festiwalu, współpracujemy z krajami nadbałtyckimi. Przecież to jest też politycznie w tej chwili bardzo ważne. Z drugiej strony chcemy współpracować z krajami Wyszehradu. Za rok, mogę już o tym mówić, w tej chwili będziemy realizować koprodukcję Wolnego Strzelca Webera z Teatrem Narodowym w Pradze. Będziemy również realizować koprodukcję z Teatrem Studio z Warszawy, koncertowe wykonanie opery wolnościowej Fidelio, którą będziemy chcieli pokazać gdzieś w Trójmieście, w jakiejś przestrzeni stoczniowej. Bardzo ważne wydarzenie z już w tej chwili zapowiedzianą, świetną obsadą solistów. No a obsada, którą mamy w Walkirii, to jest obsada, której nie powstydziłby się pewnie żaden teatr operowy na świecie.
1: Tomasz Konieczny, śpiewak operowy polski, bas-baryton, rozpoznawalny absolutnie na całym świecie, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Przypomnę tylko Państwu, że wcale tak łatwo z panem Tomaszem nie było się umówić, a to między innymi dlatego, że rzadko kiedy bywa w naszym kraju, a gdy już jest w Polsce, no to operowo i nie tylko jest to wielkie święto. Za chwilę wracamy z naszą rozmową.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A może my jako polska publiczność nie jesteśmy gotowi na operę?
2: My jesteśmy bardzo gotowi. Ja obserwuję te ogromne grupy polskiej publiczności przylatujące czy do Wiednia, czy do Nowego Jorku, czy do Monachium, Bayreuth, Berlina. Ludzie są naprawdę zainteresowani, tylko ludzie są zainteresowani przeżywaniem kultury na wysokim poziomie. I podkreślam, wysokiego poziomu i jakości nie będzie za marne pieniądze. I nas naprawdę, jako duży, środkowoeuropejski kraj, świetnie się rozwijający, naprawdę nas stać na to, żebyśmy zainwestowali w ten element życia społecznego. Bardzo ważny. Soft power, powtarzam. Rozumieją to Rosjanie, rozumieją to Amerykanie, rozumieją to Niemcy. W zasadzie my tego nie rozumiemy. Czesi to rozumieją. Przecież ile oper czeskich jest grywanych na świecie, w różnych miejscach. A u nas jak na lekarstwo. No, próbuję to na tyle, na ile mogę, potrafię i jestem władny zmienić. Oczywiście nie mam żadnej pozycji decydującej. Mogę tylko apelować i prosić w Ministerstwo Kultury. No i rzeczywiście ministerstwo finansuje festiwal. Chwała im za to, że tak się dzieje. Ja tylko apeluję, zróbmy to w perspektywie kilkuletniej, a nie jednorocznej, bo my wtedy nic tak naprawdę nie możemy zdziałać. Róbmy to tak, żebyśmy wykorzystali te małe środki, niewielkie środki, jakie mamy do dyspozycji w porównaniu z festiwalami w Salzburgu, czy Bayreuth, czy innymi teatrami. Wykorzystajmy te środki racjonalnie, a wykorzystamy je racjonalnie, jeżeli będziemy mogli kontraktować artystów na kilka lat do przodu. Tak postępują wszystkie duże teatry operowe na świecie.
1: Czyli jeśli spojrzymy w pana grafik, to ma pan już do którego roku zaplanowane koncerty?
2: Moje są tak na 4-5 lat do przodu są, powiedzmy, że ten 4-5 rok jeszcze nie jest zapełniony, ale na 3 lata do przodu to już jest taki, jest gęsto. No i do tego oczywiście jeszcze ten festiwal, który sobie wziąłem na bary, takie moje trudne dziecko, czasami krnąbrne.
1: Ale kochane.
2: No kochane, jak każde dziecko oczywiście. No ja wierzę w ideę tego festiwalu, ponieważ tam podczas spektakli dzieje się coś naprawdę wyjątkowego, niezwykle autentycznego. To, co robimy, jest pełne pasji i jest przede wszystkim pełne prawdy, bo my, ten nasz team realizujący festiwal, jest naprawdę niezwykle zaangażowany ideowo. My wierzymy w to, co robimy. My nie robimy tego dla pieniędzy, bo ja nie chcę tutaj mówić o konkretnych rzeczach, ale ja nie wiem, czy istnieje taka druga instytucja w Polsce, w której ten pion dyrektorski po prostu zarabia tak niewielkie pieniądze. To jest od początku, podczas pierwszej odsłony, ja w ogóle nie mówiłem o pieniądzach, jeżeli chodzi o moją osobę na przykład, prawda? No i mimo to niestety, tak mówię, czasami opór jest bardzo duży i ja go nie potrafię zrozumieć, bo te elementy, które my podajemy na tacy, te wszystkie korzyści, jakie mogą wypływać z realizacji tego festiwalu, są przeogromne. I proszę pamiętać, że tam, gdzie dialog polityczny nie funkcjonuje już, gdzie ten konflikt jest za wysoko, to muzyka potrafi jednoczyć. I widowiska operowe też potrafią być katalizatorem emocji, potrafią spełniać taką rolę rytualną. Ja się o tym przekonałem wielokrotnie w mojej karierze, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie utwory Ryszarda Wagnera, że to działa. Więc cóż, proponujemy coś jak na tacy, proponujemy już taką bardzo ugruntowaną w tej chwili markę tego naszego festiwalu. Proponujemy współpracę w basenie Morza Bałtyckiego, w kraje Wyszehradu i potrzebujemy państwa atencji, potrzebujemy państwa wsparcia.
1: Mówi pan o wyjątkowości Opery Leśnej. Występował pan na absolutnie największych scenach na świecie. Jest jeszcze jakieś miejsce, w którym chciałby pan wystąpić?
2: Owszem, są teatry, w których nie wystąpiłem jeszcze, chociażby Covent Garden. To jest jakiś taki, nie wiem dlaczego to tak się wydarzyło. Tam na pewno chciałbym wystąpić. Czy gdzieś jeszcze? No, pewnie w wielu miejscach. W Barcelonie teraz wystąpiłem, świetny teatr, wspaniały, duży, świetna akustyka, piękne miejsce. Czy gdzieś jeszcze? No, dużo jest teatrów na świecie. No, człowiek by chciał oczywiście pozwiedzać tego świata troszeczkę w taki czy w inny sposób, skoro już się płaci tę wysoką cenę za bycie śpiewakiem. Cena jest wysoka, bo się po prostu cały czas jest w podróży.
1: No właśnie. Każdy tydzień chyba u pana to jest jakieś inne miejsce. Pan w ogóle bywa w domu?
2: No, w domu bywam rzadko. Bardziej rodzina bywa u mnie. Mhm. Są miejsca, w których przybywam, są bardzo atrakcyjne, zarówno dla starszych osób, jak i dla młodszych osób. Więc tam chyba nikt nie cierpi nad tym. Co tydzień nie. No, my pracujemy w takiej perspektywie raczej miesięcy. Mhm. Miesiąca, dwóch miesięcy. Więc ja w tej chwili poleciałem do Barcelony 8 grudnia, z tego co pamiętam. Z Barcelony leciałem prosto do Nowego Jorku 1 lutego i wróciłem teraz do Wiednia 8 kwietnia, więc byłem
1: cztery miesiące
2: byłem w zasadzie w podróży. Mhm. No ale tak jak mówię, no człowiek się do tego przyzwyczaja, człowiek zaczyna to traktować jako po prostu drugie takie ubranie, drugą skórę, i ja też lubię podróżować, więc dla mnie nie stanowi to jakiegoś strasznego problemu.
1: No ale tak, wtedy na przykład, gdy jest pan w Nowym Jorku, mieszka pan w hotelu?
2: Nie, ja hoteli unikam, nie lubię hoteli. Mhm. Mam kolegów, którzy wolą mieszkać w hotelach. Staram się zawsze wyszukać jakiś apartament, w którym mógłbym zamieszkać. W Nowym Jorku jest to szczególnie trudne, bo tam jest w ogóle trudno o mieszkania, szczególnie takie na wynajem, ale też sobie radzimy jakoś między kolegami tam. Niektórzy koledzy mają mieszkania w Nowym Jorku i wtedy staramy się te mieszkania odnajdować. No Wiedniu to jest w ogóle, Wiedeń to jest, traktuję jako taką moją artystyczną ojczyznę. Już wiele lat temu zainwestowałem tam w kupno mieszkania niewielkiego, więc tam przyjeżdżam w zasadzie do siebie. Jeżeli chodzi o inne miasta, jak Barcelona, w Barcelonie nie jest tak trudno znaleźć fajny apartament i rzeczywiście mieliśmy wynajęty taki apartament, w którym spędzaliśmy też święta Bożego Narodzenia i było bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No i w innych miejscach tak samo. Staram się szukać po prostu mieszkania, które gdzieś tam będzie spełniało takie warunki trochę, no, takiej ala domowe, prawda? Że będę mógł się czuć, nie, że mi ktoś codziennie wchodzi, żeby posprzątać, wymienić ręczniki, ja się potem nie potrafię w tym odnaleźć. Mnie to strasznie wszystko irytuje. No, do tygodnia czasu jestem w stanie sobie wyobrazić, hotel jest okej. Okay. 10 dni, powyżej tego okresu to już wolę być jednak gdzieś tam na własnym, w jakimś mieszkaniu. Także tak to wygląda i... Nie, hoteli nie lubię.
3: Powiedział człowiek, który podróżuje po całym świecie i występuje na scenach operowych, absolutnie tych największych. Tomasz Konieczny jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. I do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Leviatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
12: ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przypominam, że dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, polski bas-baryton, zachwycający głosem absolutnie cały świat.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Miewa pan czasami w ogóle wolny czas, tak zwany?
2: Tak, no bywa, aczkolwiek im bliżej festiwalu, tym oczywiście tego czasu mniej. Mhm. Ale bywa. No, bywają momenty, kiedy tego czasu trochę jest wolnego. Ja ostatnio bardzo dużo spaceruję, więc też tak sobie wyłuskuję ten wolny czas, te dwie godziny. Jeżeli idę na dwie godziny, to powiedzmy przejdę tam te 10-12 kilometrów, czuję się lepiej, czuję się potem odprężony, zdystansowany i polecam wszystkim. Chodzenie na piechotę, tak, to jest świetna rzecz.
1: Jak się śpiewa już na takim poziomie, to pan jeszcze ćwiczy głos sam dla siebie.
2: Ale oczywiście naturalnie, no, nasz zawód jest zawodem, w którym my się całe życie uczymy. Także my cały czas musimy tę wiedzę pochłaniać i jeżeli chodzi o poszczególne partie, które już nawet się śpiewało wielokrotnie, to one też są, zawsze jest możliwość poprawienia czegoś, skorygowania, zawsze jest możliwość wypracowania pewnych innych technicznych elementów w głosie. To jest never ending story.
1: Ale to tak się zastanawiam, bo to jednak jest sposób, mówiąc tak trochę potocznie, bardzo donośnego śpiewu. Sąsiedzi nic nie mają przeciwko.
2: Ale ja w domu raczej nie śpiewam.
1: Okej.
2: Okay. Nie, no my chodzimy do opery, mamy tam możliwość skorzystania z pomieszczeń specjalnie przeznaczonych do ćwiczenia. No jedyny taki moment, kiedy rzeczywiście w domu, w mieszkaniu dużo śpiewałem, to było w czasie pandemii, kiedy byłem w Wiedniu i kiedy rzeczywiście wtedy codziennie ćwiczyłem w mieszkaniu, ale wtedy nikt się nie dziwił temu, no bo gdzie będziemy mieli ludzie to robić, jak musieli, byli zamknięci, musieli siedzieć w domu. Mhm. To nie było innej możliwości. No,
1: tam, nie przyszedł nikt na skargę?
2: Nie. Zresztą Wiedeń to jest miasto muzyki, miasto opery, tam nikt się specjalnie nie dziwi, jak właśnie coś takiego się dzieje. Poza tym też to jest normalna rzecz. No, i są oczywiście godziny nocne, cisza nocna, gdzie już nie powinno się tego robić, ale tak to w ciągu normalnych, tak zwanych godzinach cywilnych, to nie jest żaden problem.
1: To jest chyba jednak duży problem, jeżeli pan się rozchoruje. Czy często się zdarza, że gardło panu za nie może?
2: No jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Więc wiadomo, że infekcje to jest rzecz związana z naszym człowieczeństwem. Jeżeli to jest infekcja górnych dróg oddechowych, no to przeważnie odbija się to na głosie, prawda? Ta infekcja jest właśnie tam, gdzie jest nasz instrument. Więc ten instrument jest wtedy zainfekowany i znajduje się w stanie czasami niezdolnym do użytku. Oczywiście zdarzały mi się takie sytuacje w moim życiu, aczkolwiek jestem jednym ze śpiewaków, którzy słyną z tego, że bardzo rzadko odmawiają spektakle, ale to się zdarza, oczywiście.
1: No ale to wtedy idzie pan śpiewać chory?
2: Nie, no, jeżeli jestem w stanie zaśpiewać, to wtedy staramy się zaśpiewać. No jeżeli wiem, że sobie nie poradzę, no to wtedy melduję to dyrekcji. Dyrekcja ściąga zastępstwo, tak zwane nagłe zastępstwo, które też ma w tym naszym zawodzie ogromną wieloletnią tradycję.
1: Mhm. Co to znaczy, że ma wieloletnią tradycję? Bo być może nasi słuchacze nie do końca wiedzą, jak to działa. Jest ktoś zastępowy, zawsze gotowy?
2: Nie. Przeważnie to znaczy, są też ludzie, którzy są zaangażowani w formie covera w danej produkcji w teatrze. Z tym, że teatry te największe, przeważnie z tych coverów potem raczej starają się nie korzystać, czyli ściągają kogoś prominentnego w zastępstwie, no i wygląda to tak, że my meldujemy gdzieś tam rano, no godzinie 10, że no, przepraszam pani dyrektor, dzisiaj nie zaśpiewam, prawda? Aha, okej. Okay. No i wtedy teatr się rozdzwania, dzwoni się do ludzi, jeżeli to jest na tym samym kontynencie, to jeszcze z Bogiem sprawa, bo wtedy gdzieś tam zawsze jakimś samolotem jesteśmy w stanie dojechać, czy samochodem może, w zależności od tego, jak daleko to jest, dojechać, przyjeżdżamy, robi się szybką taką próbę wprowadzającą, albo wręcz ktoś gra na scenie, a osoba, która przyjechała to zastępstwo zrobić, stoi z boku sceny i śpiewa tylko, a ktoś gra na scenie, czasami asystent reżysera na przykład zakłada kostium i gra, albo ta osoba właśnie ma szybkie takie wprowadzenie i po prostu występuje zupełnie. No, czasami to są koledzy, którzy już śpiewali te produkcje, prawda? To też się zdarza. Także te duże teatry mi się zdarzało wielokrotnie w życiu zastępować kolegów na takiej zasadzie.
1: Mhm. Trudno jest nauczyć się takiej wielkiej partii, bo właściwie chyba każda opera, no to są ogromne ilości rzeczy do zapamiętania.
2: Są partie większe, są partie mniejsze i czasami są partie, które są bardzo ważne, a wcale nie są takie długie. Mhm. I tutaj na przykład Barak w Kobiecie bez cienia jest właśnie taką partią, a są partie, które są wielkie i bardzo długie. I Wotan w Pierścieniu Nibelunga to są trzy partie, w Złocie Renu jest jeden, w drugi jest w Walkirii, trzeci w Siegfriedzie. To są bardzo długie partie. Ich trzeba się rzeczywiście dosyć długo uczyć, trzeba je przyswoić sobie, trzeba nauczyć się kochać te postaci, pielęgnować je. To jest maraton, to są maratony. Są partie, moją najdłuższą partią, jaką śpiewałem w życiu, to była partia Eliasza w takiej operze Doratiego de Kunde, czyli Mesjasz, można by to przetłumaczyć. Ta partia trwała w całości, sama ta partia ponad 2 godziny. To było nauczenie się tego materiału, było karkołomną rzeczą. Szkoda, że to tylko zostało raz nagrane i potem nie zostało wystawione. Ja też zresztą zabiegam o to, żeby tę operę kiedyś tam wystawić. To było moim marzeniem. To była świetna opera, w ogóle wspaniale opisująca dzieje Eliasza. Mhm. Bardzo ciekawa rzecz. Także różnie to z tymi partiami bywa. Czasami są proste rzeczy, czasami są dość krótkie, czasami są dłuższe. No Gorvenala na przykład w Tristanie, partię, którą śpiewałem ostatnie 4 miesiące, nie da się nijak porównać z taką partią jak Wotan. To jest po prostu dużo mniej tego materiału. Aczkolwiek praca w trzecim akcie spektaklu jest bardzo, bardzo intensywna, wymagająca. Cały czas jestem na scenie jako przyjaciel Tristana, wspieram go, próbuję go gdzieś tam przed agonią, w tej agonii uratować i w ogóle bardzo lubię tę partię śpiewać. Także raz człowiek trafia na dłuższą partię, raz na krótszą. Nauczyć się trzeba wszystkiego, nie ma innej możliwości.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Wyciągnę jeszcze jedną rzecz, którą znalazłam o panu. Bas astral. Jak do tego doszło, czyli dubbing.
2: No tak, no byłem aktorem młodym. Przecież wiadomo, że młody aktor w Polsce w tamtych czasach, te 30 lat temu, musiał stawać na rzęsach, żeby w ogóle zarobić i dorobić się kosztów utrzymania w Warszawie. I tak to wyglądało. I ja wtedy rzeczywiście nie chciałem realizować reklam, więc reklam nie nagrywałem. A dubbing był takim, no, fajnym doświadczeniem. I rzeczywiście tego Baza Astrala nagrałem, także moje dzieciaki potem sobie puszczały tego swojego ojca właśnie, jak jest pijany od herbatki w pierwszej części. Potem już tego nie robiłem, robił to ktoś inny, ale bardzo to było przyjemne doświadczenie. Nie byłem jeszcze wtedy śpiewakiem, byłem jeszcze wtedy aktorem.
1: No właśnie, ale to tak sobie też myślę, od razu wielka produkcja, nawet dubbingowo.
2: No tak, tak, to tak się złożyło. No, ten głos gdzieś tam zawsze zwracał uwagę ludzi i gdzieś tam ludzie mieli pomysł, żeby wykorzystywać mnie w różnych takich czy innych rzeczach. Dubbingów było kilka, no, może nie jakoś tam masakrycznie dużo, ale było ich kilka. No taki wiadomo, że to był też jeden z powodów, dla których ja wyjechałem wówczas na stypendium do Drezna, bo wiedziałem, że jak zostanę w Polsce i będę się tutaj nawet uczył śpiewu, to będzie bardzo po macoszemu traktowane, bo ja nie miałem kompletnie czasu na to. Ja musiałem po prostu lecieć z jednego miejsca pracy do drugiego, żeby w ogóle zarobić na życie, prawda? Więc a tak jak mówię, reklam nie chciałem nagrywać, więc no efekt był taki, że po prostu byłem bardzo zajęty i te lekcje śpiewu, które wówczas miałem na Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny, one były gdzieś tam, to nie miało sensu, znaczy to było po prostu gdzieś tam obok się to robiło, prawda, dodatkowo. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, no dobrze, muszę chociaż to wykluczyć, tę możliwość, dlatego pojechałem do Drezna, no i tam tak wykluczyłem, że 3 miesiące później miałem angaż w jednym z największych teatrów operowych i tak już zostało do dzisiaj.
1: Miał pan taki moment zwątpienia, że jednak pan porzuci śpiewanie i zostanie pan, nie wiem, no właśnie, kim?
2: Ja też nie mam pomysłu kim, pewnie jakimś dyrektorem, nie wiem czego, ale momenty zwątpienia przychodzą do nas zawsze. To jest taki zawód, którym, ponieważ pracujemy na żywej materii, w żywej materii i właśnie te infekcje pewne, czasami się zdarzają niedyspozycje jakieś, które i to z wiekiem niestety jest coraz większym problemem, no bo ten organizm się tak regeneruje już nie tak szybko jak, jak w latach młodych czy młodzieńczych. Momenty zwątpienia przychodzą cały czas, zawsze. To nie ma nic wspólnego z realnością, to nie jest racjonalne myślenie, to jest psychika, która gdzieś tam nam podpowiada takie czy inne rzeczy. I tak mówię, też z wiekiem człowiek coraz większą odczuwa odpowiedzialność. Także to się pojawia. To się pojawia, w zwątpieniach. Kto nie przeżywał zwątpienia? No, to przecież to jest. I to nie mówię o wypaleniu zawodowym czymś takim, tylko mówię o takim czysto ludzkim rozgoryczeniu czy frustracji, że czegoś tam się nie udało zrobić, prawda? To się zdarza, no przecież jesteśmy tylko ludźmi.
1: Czy myśli pan sobie o tym, że w końcu warto byłoby trochę więcej czasu spędzić w domu, czy to jeszcze nie ten moment?
2: No ale ja jestem w drodze, no. Mój zawód jest spełnieniem moich marzeń i ta moja podróż jest taką nie tylko ideową podróżą, tylko podróżą rzeczywistą. Ja myślę, że moja rodzina to dość dobrze rozumie. Aczkolwiek jest to cena, którą się płaci oczywiście za ta nieobecność, czy taka obecność chwilowa. No ale to jest taka natura tego zawodu. To ręce precz od tego zawodu, jak człowiek ma inne pomysły na życie. To kompletnie nie ma sensu. Z drugiej strony, ja zawsze powtarzam, miejsca, w których mogę przebywać dzięki wykonywaniu tego zawodu, to są najbardziej atrakcyjne miejscówki na świecie. No, Nowy Jork, Barcelona, Rzym, nie wiem, Mediolan, Monachium, Wiedeń właśnie. To są bardzo atrakcyjne miejsca. Wiele ludzi tam jeździ po prostu, żeby spędzić wakacje, a ja to mam jakby zawodowo udostępnione, więc staram się zwiedzać jak mogę, staram się dużo spędzać spacerować, staram się dużo jeździć na rowerze, który wożę ze sobą, jak tylko mogę, i staram się korzystać mimo wszystko z każdej wolnej chwili i z tego czasu, który gdzieś tam uda mi się wyłuskać.
1: Pański jubileusz też się zbliża. Skoro pan ma już poplanowany kalendarz mocno do przodu, to rozumiem, że i tutaj już w tym temacie są pewne plany. Coś możemy zdradzić?
2: Nie, ja nie planuję osobiście niczego. Wiem, że kilka instytucji ma pomysł, żeby gdzieś tam taki jubileusz sformułować. No zobaczymy, no. Jeszcze chwila jest. Także jeszcze ten mój debiut chyba miał miejsce. Nie pamiętam wtedy, kiedy. On chyba był... Nie pamiętam, nie będę zgadywał w tej chwili, ale to było w Poznaniu w każdym razie, kiedy wystąpiłem pierwszy raz w roli operowej. Mhm. Ja nie wiem, czy te 30 lat dotyczy w ogóle całej mojej kariery artystycznej, czy tylko występów operowych. W tej chwili trudno mi jest sobie to przypomnieć. Wiem, że taki jubileusz się gdzieś tam szykuje. I tak jak mówię, jubileusze, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest ostatnia rzecz, o której myślę.
1: Tomasz Konieczny był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa 2 do 7 lipca do Trójmiasta na Baltic Opera Festival.
1: Nie tylko w tym roku, pewnie za rok również, mam taką nadzieję.
2: Bardzo podobny termin za rok.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Oczywiście, jeśli chcą Państwo usłyszeć całą rozmowę, to zapraszam na radiopogoda.pl. Tam również rozmowy z innymi gośćmi, ale i Sław Radia Pogoda. Zapraszam również jutro na kolejne spotkanie w ramach Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: została ostatnia reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Taki pek to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nigdy jeszcze Morel nie widział takiego wyrazu twarzy. Nigdy jeszcze nie zapłonęły przed nim tak straszliwym blaskiem czyjeś oczy. Nigdy geniusz grozy, który pojawiał się przed nim tyle razy na polach bitwy albo podczas krwawych algierskich nocy, nie rozstrzelił wokół tak złowrogich ogni. Przerażony cofnął się. Monte Cristo zaś zamknął na chwilę oczy po tym strasznym wybuchu, jakby oślepił go jakiś wewnętrzny blask. Zbierał się w sobie z taką mocą, że widać było, jak jego pierś, wzburzona nawałem uczuć, uspokaja się zwolna, niczym wzburzone i spienione po sztormie fale, gdy wreszcie wyjdzie słońce. Ta cisza to skupienie i ta walka trwały przez jakiś czas. Następnie hrabia uniósł pobladłą twarz. Widzisz, drogi przyjacielu, rzekł zmienionym głosem, jak Bóg umie karać za obojętność największych, najzimniejszych fanfaronów, jeśli nie wzruszają ich straszliwe obrazy, jakie im stawia przed oczyma? Oglądałem chłodno i z ciekawością, jak rozwija się ta ponura tragedia. Śmiałem się niczym szatan ze zła, jakie czynią ludzie, bezpieczny w ukryciu, a tak łatwo ukrywać się, gdy się jest bogatym i potężnym. I teraz właśnie i mnie ugryzł ten wąż, któremu się przypatrywałem, ugryzł mnie w samo serce. Morel głucho jęknął. No, no, mówił hrabia, dość tych płaczów. Bądź mężczyzną, bądź silny. Nie trać nadziei, jestem tu i czuwam nad tobą. Morel potrząsnął smutno głową. Powtarzam, nie trać nadziei, rozumiesz? Zawołał Monte Cristo. Wiedz pan, że nigdy nie kłamię, nigdy się nie mylę. Jest południe, Maksymilianie. Podziękuj niebu, żeś przyszedł do mnie w południe, a nie wieczorem albo jutro rano. Posłuchaj mnie. Jeżeli Valentini jeszcze nie umarła, już nie umrze. O Boże! Boże! Wykrzyknął Morel. Kiedy wychodziłem, była umierająca. Monte Cristo przyłożył dłoń do czoła. Co się działo w tej głowie, obciążonej tyloma straszliwymi tajemnicami? Co mówił temu człowiekowi, jednocześnie bezlitosnemu i ludzkiemu, anioł jasności lub anioł ciemności? Bóg jeden może to wiedzieć. Monte Cristo podniósł głowę i tym razem był pogodny jak budzące się dziecko. Maksymilianie, rzekł, wracaj spokojnie do siebie. Masz się stamtąd nie ruszać, nie podejmować żadnych kroków, nie pokazywać po sobie ani cienia rozpaczy. Dam ci znać, idź już. Boże, Boże, rzekł Morel, przeraża mnie pan tą swoją zimną krwią. A więc jest pan w stanie walczyć ze śmiercią? Jesteś czymś więcej niż człowiekiem? Jesteś aniołem? Jesteś Bogiem? I młodzieniec, który nigdy nie cofał się przed niebezpieczeństwem, cofnął się przed hrabią, zdjęty niewypowiedzianą zgrozą. Ale Monte Cristo spojrzał nań z uśmiechem, pełnym takiej melancholii i łagodności, że Maksymilian poczuł łzy w oczach. Mogę wiele, przyjacielu, odparł hrabia, idź, muszę zostać sam. Morel, ulegając niezwykłemu wpływowi, jaki wywierał Monte Cristo na swe otoczenie, nawet nie próbował się spod niego wyrwać. Uścisnął dłoń hrabiego i wyszedł. Ale w drzwiach zatrzymał się, aby poczekać na Baptystę. Baptysta bowiem wybiegł właśnie zza rogu ulicy Matignon. Tymczasem Wilfort i Davrini przyjechali na miejsce. Valentin była wciąż nieprzytomna. Lekarz zbadał ją ze starannością, którą nakazywały okoliczności, i tak wnikliwie, jak wskazywała znana mu tajemnica. Wilfort zawiesił wzrok na jego ustach, czekając na diagnozę. Noirtier, bledszy od wnuczki, czekał z jeszcze większą niecierpliwością, a oczy płonęły mu blaskiem pełnym inteligencji. W końcu Davrini wolno wyrzekł. Jeszcze żyje. Jeszcze? Wykrzyknął Wilford. Doktorze, jak to strasznie brzmi. Tak, przytaknął lekarz. Powtarzam, żyje jeszcze i bardzo mnie to dziwi. Ale da się ją ocalić? Tak, skoro żyje. W tejże chwili wzrok Davriniego skrzyżował się ze spojrzeniem Noirtiera. Oczy starca błyszczały taką radością. Widać było w nich myśl tak bogatą, że aż to lekarza zastanowiło. Ułożył znów na fotelu dziewczynę. Jej zbielałe usta ledwie można było dojrzeć w równie zbielałej twarzy i znieruchomiał, patrząc na Noirtiera, który bacznie śledził każdy gest lekarza. Proszę wezwać pokojówkę panny Valentin, zwrócił się do Wilforta Davrini. Wilford puścił głowę Valentin, którą podtrzymywał, i pobiegł po pokojówkę. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, Davrini podszedł do Noirtiera. Chce mi pan coś powiedzieć? Zapytał. Starzec zamrugał gwałtownie oczyma, jak wiemy, tylko tak mógł potwierdzać czyjeś słowa. Tylko mnie? Tak. Dobrze, zostanę tu trochę z panem. W tejże chwili wrócił Wilford, zanim weszła pokojówka, a za pokojówką pani de Wilford. Ale cóż to się stało naszej dziecince? Spytała. Wyszła ode mnie, skarżyła się, że źle się czuje, ale nie sądziłam, że to coś poważnego. I młoda kobieta, ze łzami w oczach, czule, jak rodzona matka, utuliła rękę Valentin. Davrini patrzył ciągle na Noirtiera, starzec wytrzeszczył oczy, źrenice mu się rozszerzyły, policzki posiniały mu i zadrgały, pot wystąpił na czoło. A! Wyrwało mu się mimowolnie, gdy skierował wzrok w ślad za spojrzeniem Noirtiera. I ujrzał panią de Wilford, która właśnie w tej chwili mówiła: biednemu dziecku będzie lepiej w łóżku. Fani, chodź tu, położymy ją. Pan Davrini, który ujrzał w tej propozycji okazję, aby zostać sam na sam z Noirtierem, kiwnął głową na znak, że rzeczywiście tak będzie najlepiej. Zabronił jednak podawać jej cokolwiek do picia lub jedzenia, prócz tego, co sam przepisze. Wyniesiono Valentin, która właśnie odzyskała przytomność. Nie mogła jednak ani mówić, ani się poruszać. Tak była osłabiona wstrząsem, jakiego doznał jej organizm. Miała jednak tyle siły, aby pożegnać spojrzeniem dziadka, któremu wydało się, że gdy ją wynosili, że mu wyrywają duszę. Davrini poszedł za chorą, wydał ostatnie rozporządzenia, kazał Wilfortowi wsiąść do kabrioletu i pojechać do apteki, aby w jego obecności przygotowano lekarstwa. Miał je przywieźć osobiście i czekać na lekarza w pokoju córki. Powtórzył raz jeszcze zalecenie, aby nie pozwolono dziewczynie nic brać do ust. Wrócił do Noirtiera, zamknął starannie drzwi, a upewniwszy się, że nikt nie słyszy, rzekł: czy wiesz pan coś o tej chorobie wnuczki? Tak. Nie mamy czasu do stracenia. Ja będę pytał, a pan będziesz odpowiadał. Noirtier dał znak, że gotów jest odpowiadać. Przewidziałeś pan to, co się dziś przydarzyło pannie Valentin? Tak. Davrini zastanawiał się przez chwilę, a potem przysunął się bliżej Noirtiera. Proszę mi wybaczyć to, co powiem, ale nie możemy pominąć żadnego śladu w takich straszliwych okolicznościach, że tak pana zapytam. Czy widziałeś pan, jak umierał biedny Barois? Noirtier wzniósł oczy ku niebu. Czy wiesz pan, dlaczego umarł? Spytał Davrini, kładąc rękę na ramieniu Noirtiera. Tak. Sądzisz pan, że to była śmierć naturalna? Coś na kształt uśmiechu zarysowało się na nieruchomych ustach Noirtiera. Wpadł pan na myśl, że Barois został otruty? Tak. Czy sądzisz pan, że trucizna była przeznaczona dla niego? Nie. A teraz, czy sądzisz pan, że ta sama ręka dziś podsunęła truciznę pannie Valentin? Tak. Więc i ona padnie ofiarą? Zapytał Davrini i wlepił przenikliwy wzrok w pana Noirtiera, czekając, jaki skutek wywrą na nim te słowa. Nie. Odparł starzec, a patrzył tak triumfująco, że nikt by się tego po nim nie spodziewał. A więc ma pan nadal nadzieję? Zdziwił się Davrini. Tak. Czegóż się pan spodziewasz? Starzec dał spojrzeniem do zrozumienia, że nie może odpowiedzieć. A, prawda, szepnął Davrigny i zwrócił się znów do Noirtiera. Spodziewasz się, że morderca odstąpi od swego zamiaru? Nie. A więc ma pan nadzieję, że trucizna nie podziała na Valentin? Tak. Bo przecież to dla pana nic nowego, że ktoś próbował ją otruć. Starzec dał znak, że nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości. A więc skąd ta nadzieja, że Valentin ujdzie śmierci?
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: po co?
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Noirtier wlepił wzrok z uporem w jedno miejsce. D'Avrigny spojrzał w tym samym kierunku i zrozumiał, że oczy Noirtiera utkwione były w butelce z lekarstwem, które mu podawano co dzień rano. Zawołał D'Avrigny, nagle zrozumiawszy. Wpadł więc pan na pomysł? Noirtier nie pozwolił mu dokończyć. Tak, że można ją uodpornić na truciznę. Tak, przyzwyczajając ją do niej po trochu. Tak, tak, tak. Noirtier nie posiadał się z radości, że lekarz go zrozumiał. Słyszałeś pan zapewne, jak mówiłem, że w skład tego leku wchodzi brucyna? Tak. I przyzwyczaił pan Valentin do brucyny, aby w ten sposób zneutralizować skutki podobnej trucizny? W oczach Noirtiera błyszczała wciąż triumfalna radość. I dokazał pan swego, zawołał D'Avrigny. Gdyby nie ta przezorność, Valentin już by nie żyła. Zamordowana bez litości i wszelka pomoc byłaby daremna. Atak był gwałtowny, ale tylko nią wstrząsnął i osłabił. Przynajmniej tym razem Valentin nie umrze. Bezgraniczna radość zabłysła w oczach starca, wzniesionych ku niebu z wdzięcznością. W tejże chwili wrócił Wilfort. Proszę, rzekł do lekarza, mam lekarstwo, które pan zapisał. Przygotowano je w pańskiej obecności? Tak. I nie dawał go pan nikomu? Nie. D'Avrigny wziął flakonik, nakapał sobie kilka kropel na rękę i skosztował. Dobrze, rzekł, chodźmy teraz do Valentin. Wydam wszystkim zalecenia, a pan ma dopilnować, aby nikt ich nie zaniedbywał. Gdy lekarz szedł z Wilfortem do pokoju Valentin, jakiś włoski ksiądz o surowym wyglądzie i spokojnym, stanowczym głosie wynajmował właśnie dom przylegający do pałacu pana de Wilforta. Nie wiadomo na podstawie jakiej transakcji, dwie godziny później z kamieniczki wyprowadziło się trzech lokatorów. Po dzielnicy rozeszła się plotka, że dom osuwał się na fundamentach i że grozi mu ruina. Nie powstrzymało to jednak nowego lokatora i wprowadził się tam ze swoim skromnym dobytkiem tego samego dnia około 5:00. Nowy lokator podpisał umowę na kilka lat, a zapłacił z góry na pół roku, jak tego zwykle żądają wynajmujący. Był to, jak już powiedzieliśmy, włoski ksiądz, a nazywał się signor Giacomo Busoni. Przywołano natychmiast rzemieślników i tejże samej nocy kilku przechodniów wracających późno do domu spostrzegło ze zdziwieniem, jak cieśle i murarze zabierają się do pracy przy niszczejącym domu. Widzieliśmy wcześniej, jak pani Danglars zapowiedziała oficjalnie pani de Wilfort ślub Eugenii z panem Andreą Cavalcantim. Tę oficjalną zapowiedź wskazującą, że wszyscy zainteresowani podjęli wspólną decyzję, poprzedziła scena, z której winniśmy zdać sprawę czytelnikom. Wróćmy więc do poranka owego dnia, tak brzemiennego w tragiczne wydarzenia, i przenieśmy się myślą do kapiącego od złoceń salonu, przedmiotu dumy jego właściciela, pana barona Danglara. Pan baron przechadzał się około 10:00 w tym salonie już od paru minut, zamyślony i wyraźnie zaniepokojony, spoglądając co chwilę na drzwi i przystając za byle szmerem. Kiedy wyczerpała się jego cierpliwość, wezwał lokaja. — Stefanie — rzekł — idź zobacz, dlaczego panna Eugenia prosiła, bym czekał na nią w salonie i dowiedz się, dlaczego każe mi na siebie tak długo czekać. Wyładowawszy zły humor, baron uspokoił się nieco. Istotnie, panna Danglars poprosiła przez pokojówkę o spotkanie z ojcem i wyznaczyła na miejsce tej rozmowy złoty salon. Ta szczególna prośba, a zwłaszcza jej oficjalny charakter, zdumiały barona tak, że zgodził się natychmiast i pierwszy stawił się w salonie. Stefan wrócił niebawem. Pokojówka jaśnie panienki, rzekł, oznajmiła mi, że panienka kończy toaletę i zaraz się zjawi. Danglars kiwnął głową na znak, że zadowala go to wyjaśnienie. Wobec znajomych, a nawet wobec służby, Danglar pozorował poczciwca i pobłażliwego ojca. Taką rolę obrał sobie w ludowej komedii, jaką grał. Przybrał sobie fizjonomię podobną do masek, jakie nosili ojcowie w antycznym teatrze. Lewa i prawa strona takiej maski różnią się. Po prawej kącik ust jest uniesiony i uśmiechnięty, po lewej płaczliwie opuszczony. Dodajmy zaraz, że w gronie rodzinnym część uśmiechnięta opuszczała się do poziomu części płaczliwej i niemal przez cały czas miejsce poczciwca zajmował mąż brutal i despotyczny ojciec. Dlaczego u diabła ta wariatka nie przyjdzie po prostu do mnie do gabinetu? Mruknął Danglar. Jeśli chce ze mną pogadać, a zresztą po co? Przetrawiał tę myśl już po raz 20, gdy w drzwiach stanęła Eugenia, ubrana w czarną, atłasową, jedwabną suknię, haftowaną w matowe kwiaty tej samej barwy, uczesana wytwornie i w rękawiczkach, jakby właśnie miała zasiąść w swoim fotelu w teatrze włoskim. No, Eugenio, o co chodzi? Zawołał Danglar. I czemu chcesz rozmawiać w tym uroczystym salonie? Czy nie lepiej by nam było u mnie w gabinecie? Drogi ojcze, masz zupełną rację, odparła Eugenia, wskazując mu fotel. Postawił mi ojciec dwa pytania, w których streszcza się cała rozmowa, jaką chcę z ojcem przeprowadzić. Odpowiem na obydwa, ale wbrew zwyczajom, najpierw na drugie, gdyż jest mniej skomplikowane. Wybrałam salon, aby uniknąć nieprzyjemnego wrażenia, jakie odczuwa się w gabinecie bankiera. Te księgi obrachunkowe, nawet jeżeli grubo złocone, te szuflady, zamknięte na głucho jak bramy fortecy, te stosy banknotów, które się biorą nie wiadomo skąd, te listy z Anglii, Holandii, Hiszpanii, Indii, Chin i Peru dziwnie działają na umysł ojca. Przez nie ojciec zapomina, że istnieje w życiu coś ważniejszego i świętszego niż pozycja społeczna i opinia kolegów. Wybrałam więc salon, bo wiszą tu w zdobionych ramach portrety ojca, matki i mój. Wszyscy jesteśmy na nich uśmiechnięci i weseli, a poza tym są tu też wzruszające obrazki pasterskie. Ufam, że otoczenie wywiera na nas wpływ. Być może to błąd, szczególnie gdy idzie o ojca. Ale cóż, nie byłabym chyba artystką, gdybym wyzbywała się całkiem złudzeń. Bardzo dobrze, rzekł Danglar, który wysłuchał tej tyrady z niezmąconą zimną krwią, ale nie zrozumiał ani słowa. Pochłonięty był bowiem, jak to zazwyczaj bywa u ludzi podstępnych, doszukiwaniem się własnych myśli w myślach rozmówcy. A więc wyświetliłam mniej więcej punkt drugi, rzekła Eugenia, bez najmniejszego zakłopotania z ową męską pewnością siebie, która charakteryzowała każdy jej gest i słowo. I zdaje mi się, że zadowoliła ojca moja odpowiedź. A teraz wróćmy do punktu pierwszego. Pytał mnie ojciec, dlaczego chciałam z nim porozmawiać. Odpowiem krótko. Ojcze, nie chcę poślubić pana Andrei Cavalcantiego. Danglar podskoczył na fotelu, wznosząc jednocześnie oczy i ramiona do nieba. Tak, ojcze, ciągnęła Eugenia tym samym spokojnym tonem. Jesteś zdziwiony, jak widzę, bo od początku całej tej intryżki nie okazałam najmniejszego sprzeciwu. Pewna, że w odpowiednim momencie przeciwstawię się zdecydowanie ludziom, którzy bynajmniej nie pytali mnie o zdanie i sprawom, które mnie napawają odrazą. Tym razem ten spokój, ta bierność, jak mawiają filozofowie, wypływały z innego źródła. Jako uległa i oddana córka, na purpurowych ustach Eugenii zarysował się lekki uśmiech, ćwiczyłam się w posłuszeństwie. No i co? I starałam się, na ile pozwalały mi siły, a teraz, gdy nadszedł moment krytyczny, mimo wysiłków, nie jestem w stanie okazać posłuszeństwa.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
0: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Donglar, którego mierny umysł zdawał uginać się pod ciężarem tego bezlitosnego, logicznego rozumowania, zdradzającego siłę woli i nieustępliwość, rzekł: ale w końcu jaka jest przyczyna tej odmowy, Eugenio? Podaj mi przyczynę. Przyczyna? O Boże, bynajmniej nie chodzi o to, że pan Cavalcanti miałby być brzydszy, głupszy lub mniej sympatyczny niż inni, nie. Pan Andrea może nawet uchodzić wśród tych, którzy oceniają mężczyzn po wzroście i urodzie, za całkiem piękny okaz. Nie chodzi też o to, że nie darzę go jakimś szczególnym uczuciem. Byłby to argument godny pensjonarki, a więc poniżej mojej godności. Nie kocham nikogo. Ojciec przecież dobrze o tym wie. A więc nie rozumiem, dlaczego, jeśli nie przymusza mnie do tego absolutna konieczność, miałabym sobie obciążać życie wieczystym towarzyszem. Czyż nie powiedział jakiś mędrzec: zachowaj umiar, a inny: bierz tyle, ile zdołasz unieść? Nauczono mnie nawet tych aforyzmów po łacinie i po grecku. Jeden jest chyba Fedrusa, a drugi Biasa. A więc, drogi ojcze, w tej życiowej katastrofie, bo przecież życie jest jak katastrofa na morzu, w której toną nasze nadzieje, wyrzucam do morza niepotrzebny bagaż i pozostaję panią mojej woli. Jestem gotowa żyć sama, a więc w całkowitej wolności.
2: Nieszczęsna. Nieszczęsna, wyszeptał Donglar, blednąc.
1: Wiedział bowiem z doświadczenia, jak oporna była przeszkoda, na którą nagle natrafił.
2: Nieszczęsna, ależ nie. I to słowo jest doprawdy zbyt teatralne i patetyczne. Wręcz przeciwnie. Jestem szczęśliwa, bo przecież czego mi brakuje? Świat uważa, że jestem piękna, a to znaczy, że przyjmie mnie z otwartymi rękoma. A ja lubię, gdy spotyka mnie miłe przyjęcie. Twarze rozjaśniają się i ci, którzy mnie otaczają, wydają się mniej brzydcy. Mam pewne zdolności i wrażliwość, które pozwolą mi na wydobycie z życia tego, co uważam za dobre, jak to robi małpa, gdy rozłupuje orzech, by dostać się do tego, co jest w środku. Jestem bogata. Ojciec ma jedną z najpiękniejszych fortun we Francji, a ja jestem jedynaczką. I przecież ojciec nie będzie aż tak uparty jak ojcowie ze sztuk teatralnych, którzy wydziedziczają córki, bo nie chcą im dać wnuków. Zresztą przewidujące prawo odbiera ojcu możliwość całkowitego wydziedziczenia mnie, podobnie jak zabrania zmuszać mnie do poślubienia pana takiego lub owakiego. A więc jestem piękna, inteligentna, bogata i zdobi mnie pewien talent, jak to się mówi w operetkach. Ależ to jest dopiero szczęście, ojcze. Dlaczego nazywasz mnie nieszczęsną?
1: Donglar, widząc córkę uśmiechniętą i okazującą dumę, która graniczyła z bezczelnością, nie mógł powstrzymać brutalnej myśli, która zdradziła się w jednym okrzyku. Gdy córka spojrzała nań pytająco i zdziwiona zmarszczyła lekko piękne czarne brwi, odwrócił się, jak nakazywała mu ostrożność, i uspokoił, ujarzmiony żelazną ręką roztropności. Rzeczywiście, moja córko, odrzekł z uśmiechem, masz wszystkie te zalety, jakie sobie przypisałaś, z wyjątkiem jednej, ale nie będę ci od razu mówił jakiej. Wolę, żebyś sama to odgadła. Eugenia spojrzała na ojca, zdziwiona, że ktoś kwestionuje jeden z kwiatów wieńca, którym z taką dumą ozdobiła sobie głowę. Droga córko, ciągnął bankier, wyjaśniłaś mi dokładnie, jakie uczucia kierują dziewczyną twego pokroju, gdy decyduje, że nie wyjdzie za mąż. A teraz kolej na mnie. Powiem ci, czym kieruje się ojciec, taki jak ja, gdy postanawia wydać córkę za mąż. Eugenia skłoniła głowę, ale nie jak uległa córka, lecz jak przeciwnik w dyskusji, który czeka na argumenty drugiej strony. Córko, podjął Donglar, kiedy ojciec żąda, aby córka wyszła za mąż, zawsze czyni to z jakiegoś powodu. Jedni są dotknięci manią przedłużenia rodu poprzez wnuki. Jestem wolny od tej słabości i oświadczam ci zaraz na początku, że rozkosze domowe są dla mnie niemal obojętne.
2: Mogę to wyznać przed córką, która posiada na tyle filozoficzny umysł, że zrozumie tę obojętność i nie poczyta mi jej za zbrodnię. Bardzo dobrze. Zaczynamy mówić otwarcie. Podoba mi się to. O, wiesz, zazwyczaj nie żywię aż takiej sympatii do otwartości jak ty, ale jestem do niej zdolny, gdy zmuszają mnie do tego okoliczności, a więc do rzeczy. Wyszukałem ci męża. Nie dla ciebie, bo doprawdy nie myślałem bynajmniej o tobie. Lubisz szczerość? Proszę cię bardzo. Po prostu potrzebuję, abyś jak najszybciej wyszła za mąż ze względu na pewne handlowe interesy, które właśnie zaczynam rozwijać. Eugenia drgnęła. Nie powinnaś mieć do mnie żalu za te słowa, bo sama mnie zmusiłaś, bym ci to powiedział. Rozumiesz, niechętnie zagłębiam się w te arytmetyczne rozważania przy takiej artystce jak ty, która lęka się wejść do gabinetu bankiera, bo jest tam nieprzyjemnie i niepoetycznie. Ale wiedz, droga panno, że w tym gabinecie bankiera, do którego jednak przedwczoraj zechciałaś zawitać po swoje comiesięczne 1000 franków, jakie ci daję na twoje kaprysy, że w tym gabinecie może nauczyć się wiele nawet i taka młoda osoba jak ty, odżegnująca się od małżeństwa. Ale ze względu na twoje delikatne nerwy powiem ci o tym tu w salonie. Można się tam na przykład nauczyć, że kredyt stanowi o życiu fizycznym i duchowym bankiera, że podtrzymuje go przy życiu jak oddech, który ożywia ciało. Pan de Monte Cristo zrobił mi kiedyś na ten temat cały wykład. Nigdy tego nie zapomnę. Można się więc tam nauczyć, że w miarę jak kredyty się cofają, ciało zamienia się w trupa. W najbliższym czasie spotka to bankiera, który ma zaszczyt być ojcem tak logicznie myślącej córki. Lecz Eugenia, zamiast pochylić się pod nagłym ciosem, wyprostowała się. Bankructwo, rzekła. Trafiłaś na dobre wyrażenie, córeczko, rzekł Danglar, wbijając sobie paznokcie w pierś, ale na jego pospolitej twarzy nadal gościł uśmiech, który dowodził nie braku inteligencji, lecz uczuć. Właśnie tak, bankructwo. A, szepnęła Eugenia. Tak, jestem zrujnowany. Teraz znasz ową okropną tajemnicę, jak powiada któryś poeta tragiczny. A teraz, córko, powiem ci, jak można zmniejszyć to nieszczęście dzięki tobie i to nie ze względu na mnie, ale na ciebie. O, złym jesteś ekonomistą, ojcze, zawołała Eugenia, jeśli przypuszczasz, że przez wzgląd na siebie opłakuję to nieszczęście, które mi przedstawiasz. Że nie mam majątku? A cóż mnie to obchodzi? Czyż nie mam nadal mojego talentu? Czyż nie mogę jak panie Pasta, Malibron czy Grissi zarobić tyle, ile byś mi nigdy nie potrafił dać? To jest 100 czy 150 tysięcy renty, które zawdzięczałabym tylko sobie? A zdobywałabym te pieniądze wśród oklasków, braw i kwiatów, nie tak jak te nędzne 12 tysięcy, które ojciec daje mi, patrząc na mnie krzywo i wyrzucając mi rozrzutność. A gdybym nawet nie miała tego talentu, w który wątpisz, bo widzę, że się uśmiechasz, czyż nie zostaje mi moje szaleńcze przywiązanie do niezależności? Zastąpi mi wszelkie skarby, a jest u mnie silniejsze niż instynkt samozachowawczy. O nie, nie smucę się ze względu na siebie. Zawsze sobie jakoś poradzę. Książki, ołówki, fortepian, to wszystko kosztuje niewiele i zawsze będę miała do tego dostęp. Myślisz może, że martwię się przez wzgląd na matkę? Mylisz się. Jeśli aby nie jestem w błędzie, matka zabezpieczyła się dobrze przed katastrofą, która ci grozi, a która jej nawet nie dotknie. Nic jej się nie stanie, jestem pewna. Miała czas się zajmować pomnażaniem swojego majątku, bo nie zajmowała się mną. Zostawiła mi dzięki Bogu zupełną swobodę pod pretekstem, że kocham wolność. O nie, ojcze. Od dzieciństwa działo się na moich oczach zbyt wiele i zbyt dobrze to rozumiałam, aby taka katastrofa wywarła na mnie większe wrażenie niż na to zasługuje. Odkąd pamiętam, nikt mnie nie kochał. Tym gorzej. Doprowadziło to do tego, że i ja nikogo nie kocham, tym lepiej. Oto moje wyznanie wiary.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Obmalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje.

87 i 8 FM.

0: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: Samochodem.
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
1: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Artur Żmijewski. Coffee black.

gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość

krzyczy Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był na ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał.

froid, un silence qui dit je t'aime, ma musique vient de toi.

Szepcą kot, jak spojrzą w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl i

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.